0: choć czasem droga zakrętem nas prowadzi.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Niemcy w szoku po zamachu podczas Parady Równości. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać wieczorem, gdy upał osłabnie. Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, a rannych zostało 29 osób. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
3: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
2: Mówił rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca najpierw wjechał furgonetką w tłum ludzi, a potem prawdopodobnie atakował maczetą. Po ataku parada została przerwana. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
4: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
5: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
4: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
2: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił wczoraj drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu 3 dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli, to przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą zamiast pozostawiania ich na plaży. Z plaż nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
6: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
2: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. O kilka godzin do wieczora lub wręcz do nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwo Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.
7: Dzień dobry wszystkim, w poniedziałek, 27 dzień lipca, Łukasz Michdal, wracam sobie do was i już, moi drodzy, w tym porannym paśmie będę miał dla was mnóstwo fajnych hitów, a na dzień dobry też kilka słów o pogodzie. Dzisiaj na termometrach w regionie do 26 stopni Celsjusza, synoptycy też zaznaczyli na mapach Podkarpacia i Małopolski burze z deszczem, w nocy temperatury spadną do 15 stopni. Porywy wiatru w niektórych zakątkach regionu do 50 km na godzinę. Ciśnienie spada 1006 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny na dzień dobry. A kolejne dni, jak patrzę, no, z końcem tygodnia według prognoz powyżej 30 stopni Celsjusza.
1: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy start w Trendy Radio.

0: Poniedziałek, 27 dzień lipca, czyli dokładnie 208 dzień roku, wskazuje kalendarz. 157 dni do końca roku. Moc życzeń. Z okazji imienin dzisiaj wysyłamy do Adriana, Aurelii, Magdaleny, Celi, Natalii i także Sergiusza. 4:49, o tej porze wstało słońce, zachód ma być o 20:35. Dzień potrwa dzisiaj 15 godzin 46 minut. Będzie ten dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 1 minutę, ale wciąż dłuższy o 8 godzin i 4 minuty. Koniec astronomicznego lata za 57 dni, a znak zodiaku urodzonych 27 lipca to lew.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

0: To jest 27 dzień lipca. Dzisiaj o poranku również sprawdzam dla was, drodzy radiosłuchacze, kalendarium historyczne, co działo się w Polsce 27 lipca. Otóż w 1331 roku wojna kujawska, porażka wojsk polskich w bitwie pod Pyzdrami z Krzyżakami. 1423 Garwolin uzyskał prawa miejskie. 1768 Rosjanie rozpoczęli oblężenie bronionego przez 2000 konfederatów barskich Krakowa. 1915 w Warszawie utworzono Straż Obywatelską. W 1944 roku Armia Czerwona zajęła Białystok. 27 lipca 2005 roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym.
1: Trendy Radio.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat krośnieński podpisał umowę na realizację dwóch inwestycji drogowych, których łączna wartość wynosi ponad 810 tysięcy złotych. Pierwsza inwestycja obejmuje modernizację drogi powiatowej relacji Korczyna-Kombornia-Budy Komborskie, ulica Spokojna w Korczynie. Drugie zadanie dotyczy modernizacji drogi powiatowej relacji Odrzykoń-Sporne w Odrzykoniu. Prace obejmą wskazane odcinki drogi o łącznej długości blisko 915 metrów. Miasto Jasło wybrało wykonawcę przedsięwzięcia, które obejmuje zakup, transport, nasadzenie 74 drzew i 613 krzewów oraz montaż ozdobnych donic betonowych i krat ochronnych dla roślin. Oprócz samych nasadzeń wykonawca będzie zobowiązany do dwuletniej pielęgnacji posadzonych roślin, polegającej na regularnym podlewaniu, nawożeniu oraz zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami. Zadanie jest jednym z elementów projektu Zielone Jasło, na którego realizację jasielski samorząd pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wśród wybranych gatunków znajdują się wiśnia pikowana, lipa, klon, brzoza, jabłoń ozdobna, tulipanowiec amerykański, platan klonisty. W pasach zieleni przyulicznej oraz w donicach pojawi się 613 sztuk krzewów. Wybrane gatunki to hortensja bukietowa, suchodrzew chiński, tawuła japońska, laurowiśnia wschodnia, ognik szkarłatny, winobluszcz pięciolistkowy. Każdy potencjalny emeryt, który planuje przejście na świadczenie w najbliższym czasie, zastanawia się nad wyborem miesiąca, który będzie dla niego najkorzystniejszy. Nie ma złotego środka, bo każdy z nas ma inną sytuację życiową i zawodową. Jeśli jednak skupimy się tylko na aspekcie finansowym, to lipiec może się okazać korzystnym miesiącem. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną, której podlega kapitał początkowy ustalony do dnia 31.12.1998 roku oraz składki zgromadzone na koncie w ZUS od 1 stycznia 1999 roku, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Prawo do emerytury zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Wniosek o emeryturę można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość przyszłego świadczenia. Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższą emeryturę. Wynika to z opłacania dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do jej obliczenia. ZUS na Podkarpaciu wypłaca ponad 450 tysięcy emerytur i rent.
1: Im większy licznik oraz mniejszy mianownik, tym wysokość emerytury będzie wyższa. Każdy sam musi podjąć decyzję, jaki wariant jest dla niego korzystniejszy. 15 sierpnia na stadionie w Dudyńcach odbędą się tegoroczne dożynki gminy Bukowsko. W programie wiele atrakcji oraz prezentacja tradycyjnych wieńców dożynkowych. O 16.50 wystąpi zespół teatralno-muzyczny Bukowskie Opowieści, a po nim o 17.10 zaśpiewa chór męski z Bukowska. O godzinie 17.30 publiczność będzie bawić się przy dźwiękach kapeli ludowej Bukowianie. Wyjątkową atrakcją o 18.00 będzie pokaz grupy rekonstrukcyjnej Łucznicy Sanoccy pod tytułem Tajemnice pasterskich łuczników. Muzyczny wieczór otworzy o 18.20 występ Michała Kielniaka z zespołem, a o 19.00 na scenie pojawi się formacja Kapitan Folk. Punktem kulminacyjnym będzie koncert zespołu Masters Gwiazdy Wieczoru, który rozpocznie się o godzinie 20.00. Po nim o 21.00 zagra grupa Aptekarze, a od godziny 21.30 potrwa zabawa taneczna Sparty Hard.
0: Reklama.
3: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
3: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

To Trendy Start w Trend Radio, to poniedziałek, który rozpoczyna nowy tydzień naszych porannych spotkań. Wakacje w toku, jedni na urlopy, inni z urlopów. A co dzieje się w kalendarzu wspomnień? Teraz 27 dzień lipca w kontekście wydarzeń, które miały miejsce na świecie. W roku 1276 Piotr III Wielki został królem Aragonii i Walencji. 1549 jezuicki misjonarz Franciszek Ksawery przybył do Japonii. W 1789 roku utworzono Departament Stanu USA. Rok 1901 zwodowano amerykański pancernik USS Maine. Rok 1947, 27 lipca, papież Pius XII kanonizował Katarzynę Labour. W 1983 roku Madonna wydała swój debiutancki album pod tytułem Madonna. No a jeśli chodzi o muzyczne wspomnienia, wracam do Was z takimi tematami już przed godziną siódmą. Póki co, no właśnie, najlepsze hity na dzień dobry, na dobrą pobudkę. I to w poniedziałek.

To poranek Trendy Start, zbliża się godzina 7, a w okolicach właśnie tej godziny u nas standardowo poniedziałkowe kalendarium muzyczne. 27 lipca 1959 roku urodził się Marek Sierocki, dziennikarz muzyczny, a także prezenter telewizyjny. W 1963 urodził się Karl Miller, basista zespołu Soul Asylum. Zmarł w 2005 roku. Dzisiaj, 27 lipca, swoje urodziny świętuje Timo Maas, DJ, twórca i producent muzyki elektronicznej. W 1975 roku urodziła się Verena von Strenge, wokalistka grupy Dune. 27 lipca 1979 roku ukazał się szósty studyjny album zespołu AC/DC zatytułowany Highway to Hell.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tankowanie coraz droższe. Za chwilę prognozy ekspertów. Potem walka z ogromnymi pożarami w Hiszpanii i Francji. Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Marcin Krzamiński. Tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgnąć do portfeli, zwłaszcza właściciele aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
2: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty, także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr, mniej więcej do 8,20 groszy za litr.
1: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7 zł i 45 groszy. O poranku ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami to w północnej połowie kraju, a konkretnie w 6 województwach na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, a częściowo też na Podlasiu, Mazowszu i w Wielkopolsce. Wszędzie tam prócz wyładowań spodziewajcie się ulew i silnego wiatru. Miejscami możliwy też grad. Alerty obowiązują jeszcze przez 3 godziny. Co najmniej 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach w związku z szalejącymi na terenie Hiszpanii pożarami lasów nieużytków rolnych. Największe pożary szaleją szczególnie w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo. W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W tym tygodniu trafi tam też 100-osobowa grupa strażaków z Polski. We Francji z kolei z powodu pożarów ewakuowano już blisko 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w pobliżu Bordeaux na południowym zachodzie kraju. Dziś rano prezydent Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiS-u nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdził usunięcie ponad 40 polityków PiS-u ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali ani z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Miller.
3: Będziemy rozmawiać co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzje. Jesteśmy w nowej rzeczywistości politycznej. Wbrew temu, co wszyscy opowiadają, to nie był scenariusz, na który się pisaliśmy. W związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
1: Piotr Miller dodaje, że wolałby, żeby poza PiS-em znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni prawie 88 hektarów w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Wisła Kraków udanie wróciła do Ekstraklasy. Biała Gwiazda w pierwszym od 4 lat meczu w elicie przed własną publicznością wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Ponad 30 tysięcy widzów było świadkami niezłego spotkania, mówi trener Mariusz Jop.
2: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Myślę, że początek meczu trochę dla rywala. Natomiast później trochę uporządkowaliśmy tą grę, szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
1: W pozostałych wczorajszych meczach Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2, a Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Tadej Pogaczar po raz piąty w karierze wygrał kolarski wyścig Tour de France. Słoweniec w tegorocznej edycji wygrał 5 etapów. Wczoraj na ulicach Paryża walczył o 6. zwycięstwo, ale krótko przed metą dał się wchłonąć peletonowi. Potem jak puścił koło pędzącego po zwycięstwo Holendra Mathieu van der Poela. Pogaczar, wygrywając wielką pętlę po raz piąty, wyrównał rekord Francuzów Jacquesa Anquetila i Bernarda Hino, Belga Eddiego Merckxa i Hiszpana Miguela Induraina, którzy również triumfowali w tym wyścigu po 5 razy w karierze. Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój 7 Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. Trudno to sobie wyobrazić, nawet gdyby to był element jakiejś powieści. Drugie miejsce w całym wyścigu wywalczył Belg Remco Evenepoel, a trzeci był kolega zespołowy zwycięzcy, Meksykanin Isaac del Toro. Siatkarki Turcji po raz drugi zwyciężyły w Lidze Narodów. W finale rozegranym w Makao pokonały Brazylię 3-1. Brązowy medal wywalczyły broniące tytułu Włoszki po zwycięstwie nad Chinkami 3-1. Mistrz świata z pierwszym zwycięstwem w tym sezonie Formuły 1 Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Węgier 11. rundę Mistrzostw Świata. Brytyjczyk, który startował z pole position tylko na początku wyścigu, jechał za zespołowym kolegą Oscarem Piastrim, a potem już spokojnie na prowadzeniu dojechał do mety. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Poniedziałek na podkarpackiej małopolskiej ziemi może przynieść w części regionu burze z deszczem, ale to dopiero w popołudniowych godzinach. Natomiast jeśli chodzi o najbliższy czas, na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa powinniśmy zobaczyć 26 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 15. Kresek ciśnienie 1005 hektopaskali i porywy wiatru z zachodu do 50 km na godzinę. Biometr mamy niekorzystny, a kolejne dni, no od środy szykuje nam się wzrost temperatur. Z końcem tygodnia synoptycy prognozują nam nawet powyżej 30 kresek.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Czym pachnie dobry poranek?
12: Świeżo zaparzoną kawą Woseba.
11: Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
14: Trawnik, kwiaty?
13: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
15: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
17: Reklama.
18: Trendy start w Trendy Radio.

I już po godzinie 7 na zegarze Trend Radia to poniedziałek, 27 dzień lipca. Nowy tydzień rozpoczęty i tak raczymy Was kolejnymi dźwiękami, które na antenie Trend Radia wprowadzają wszystkich radiosłuchaczy w nowy tydzień. Poranna zmiana, poranna ekipa zwarta, gotowa, wypoczęta, no i pełna dobrej energii, tak aby ta energia również i u Was zagościła. No to co, pędzimy dalej i sprawdzamy, co słychać w kalendarzu, ale to... No, za chwileczkę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care, Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Zobaczmy jeszcze raz do kalendarza. Dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca, 208 dzień roku. To jest okazja też, żeby przypomnieć, że dzisiaj imieniny obchodzi Natalia, Julia, Magdalena, Jerzy, Teodor, Felix i Lila. Dzisiaj dzień samotnych, a także dzień chodzenia na sztudłach. 4:49 był wschód słońca, zachód będzie o 20:35. Dzień dzisiaj potrwa nam 15 godzin i 45 minut.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze podpisała umowę na realizację inwestycji polegającej na dostosowaniu części budynku Urzędu Gminy Jedlicze do warunków umożliwiających funkcjonowanie ukrycia ochronnego U1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa gotowości infrastruktury publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną m.in. prace konstrukcyjne i murowe, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych, okładziny ścian oraz malowanie pomieszczeń, wykonanie awaryjnego wyjścia. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach programu gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 741 tysięcy złotych. Zakończono remonty dróg w Nienaszowie i siedliskach Żmigrodzkich. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 195 tysięcy złotych. W ramach prac wykonano m.in. roboty przygotowawcze i ziemne, elementy odwodnienia, podbudowy oraz nowe nawierzchnie drogowe. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu lokalnej infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców korzystających z wyremontowanych odcinków.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Mieszkańcy powiatu jasielskiego oraz gminy Jasło już wkrótce spotkają się, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Święto plonów odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Zimna Woda. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o godzinie 14:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach. Po nabożeństwie o godzinie 15:30 wyruszy tradycyjny korowód dożynkowy, który przemaszeruje na plac przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie. Tam o godzinie 16:00 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek, połączone z tradycyjnym obrzędem chleba, który w tym roku wykona kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie. Wieczorna część rozrywkowa wystartuje o godzinie 20:00 koncertem Gwiazdy Wieczoru, którą będzie zespół Loka. Godzinę później o 21:00 rozpocznie się zabawa ogrodowa z zespołem Rafa. W ramach nadchodzącego Kromer Festiwal Biecz, który odbędzie się w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia, Muzeum Ziemi Bieckiej przygotowało bogaty program muzealnych wydarzeń towarzyszących. Na mieszkańców oraz turystów czekają oprowadzenia kuratorskie, wernisaż wystawy oraz tematyczne spacery historyczne, mówi Aleksandra Wańczyk, adiunkt Muzeum Ziemi Bieckiej.
3: Od 31 lipca do 2 sierpnia Kromer Festiwal Biecz zawładnie całym miastem, w związku z czym przygotowaliśmy muzealne wydarzenia towarzyszące. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Biecz w mundurze, wernisaż rękodzieła Sylwii Macior oraz cykl spacerów i wykład Fabiana Dydasia, czy partytura może zachwycać tak samo jak obraz. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, a więcej informacji na naszym muzealnym Facebooku i w infografice. Serdecznie zapraszamy.
1: Szczegółowy harmonogram jest również dostępny na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. 15 sierpnia na stadionie w Dudyńcach odbędą się tegoroczne dożynki gminy Bukowsko. W programie wiele atrakcji oraz prezentacja tradycyjnych wieńców dożynkowych. O 16:50 wystąpi zespół teatralno-muzyczny Bukowskie Opowieści, a po nim o 17:10 zaśpiewa chór męski z Bukowska. O godzinie 17:30 publiczność będzie bawić się przy dźwiękach kapeli ludowej Bukowianie. Wyjątkową atrakcją o 18:00 będzie pokaz grupy rekonstrukcyjnej Łucznicy Sanoccy pod tytułem Tajemnice pasterskich łuczników. Muzyczny wieczór otworzy o 18:20 występ Michała Kielniaka z zespołem, a o 19:00 na scenie pojawi się formacja Kapitan Folk. Punktem kulminacyjnym będzie koncert zespołu Masters Gwiazdy Wieczoru, który rozpocznie się o godzinie 20:00. Po nim o 21:00 zagra grupa Aptekarze, a od godziny 21:30 potrwa zabawa taneczna z Party Hard.
0: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Kochanie, napiłbym się kawy.
6: Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
5: Kaśka. Złotą Woseba.
6: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
7: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
11: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start w Trend Radio. Muzyczny poranek, informacje z regionu, również dla kierowców. A te przygotował Michał Sienicki, któremu oddaję już głos.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Objazd dróg regionu startuje w Gorlicach. Tu musimy zwolnić na ulicy Kościuszki, jadąc w stronę skrzyżowania. Na ulicy Parkowej póki co ruch w miarę płynny. Małe spowolnienia na ulicach Legionów, ulicy Mickiewicza i ulicy Węgierskiej. Na Sienkiewicza ruch bez większych przeszkód. Jeszcze wolniej jedziemy ulicą Lwowską w stronę Ronda Solidarności. Nogę z gazu ściągamy na 17 stycznia również w stronę Ronda Solidarności. Przystajemy jadąc w ciągu drogi krajowej nr 28, czyli na ulicach Kazimierza Wielkiego, Rynku i Kościuszki. Obecnie 3 maja bez większych utrudnień. Troszkę wolniej na ulicy Metzgera i na ulicy Piłsudskiego. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie.
3: Dzisiaj na Krośnie nie mamy większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie postoimy, tylko Czeńska Niepodległości, Tkacka, Czajkowskiego do światełek. Wylot na Sanok spokojnie, bez korków do miejsca piastowek. Odwrotnie troszeczkę się kurkuje, ale to w miarę wszystko idzie na bieżąco. Na pozostałych odcinkach dróg ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taksi Krosno za informację. Zajrzyjmy jeszcze do Sanoka. Tutaj ruch bez większych przeszkód. Zwalniamy przed najważniejszymi skrzyżowaniami.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Co wspólnego masz użali dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żużla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
1: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: 27 dzień lipca, poniedziałek. Dzisiaj słońce znajduje się w Lwie, Księżyc natomiast w Koziorożcu. Dzisiaj dzień samotnych i dzień chodzenia na szczudłach. Jeśli chodzi o dzień samotnych, to pamiętajmy, że wszelkie sukcesy, emocje oraz porażki zdecydowanie lepiej przeżywać w towarzystwie bliskiej osoby. No a jeśli jesteście zainteresowani kolejnym świętem dnia dzisiejszego, to Dzień Chodzenia na Szczudłach jest wydarzeniem, które promuje tą trudną sztukę i daje szansę ludziom, aby dowiedzieli się o możliwości nauki chodzenia na szczudłach. Bo takie zainteresowanie, kto wie, może zmienić się w prawdziwą pasję.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożary na południu Europy. Ewakuować musiało się tysiące osób. Policja potwierdza, że żyje zamachowiec z Berlina. Zmiana czasu może pogorszyć wzrok. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień. Francja i Hiszpania zmagają się z ogniem. Ogromne pożary zmusiły do ucieczki już ponad 300 tysięcy osób. Przed pożarami ucieka też kilkadziesiąt tysięcy turystów odpoczywających na południowym zachodzie Francji, głównie w rejonie Bordeaux. Marcin Starzec.
2: We francuskiej Żyrondzie ewakuowano 220 tysięcy osób. Pożar jest kilkanaście kilometrów od miasta Bordeaux. Mieszkańcy wszędzie czują dym, ale władze na razie nie ogłaszają ewakuacji. Z pożarami walczą strażacy z całego kraju. Wśród nich Florian Lontier spod Paryża. Kierowano nas głównie do działań ratowniczych na rzecz osób poszkodowanych wskutek zadymienia. Dziś mają do nas dotrzeć kolejne posiłki. W Hiszpanii z domów musiało uciekać 175 tysięcy ludzi. Najgorzej jest pod Madrytem, w Awilli i Toledo, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów, a na tym może się to nie skończyć. Prognozy nie dają nadziei. Nadchodzący tydzień ma być gorący i bez deszczu.
1: Zastrzelony został domniemany sprawca sobotniego ataku w berlińskim parku Tiergarten. Informację przekazała tamtejsza policja. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Spandau, gdzie siły specjalne namierzyły podejrzanego, mówi rzecznik lokalnej policji Jern Iflender.
2: Podejrzany ruszył z bronią białą na naszych funkcjonariuszy. Został powstrzymany przy użyciu broni palnej przez nasz oddział specjalny. Następnie zmarł.
1: W sobotę wieczorem sprawca wjechał furgonetką w tłum ludzi niedaleko Parady Równości w Tiergarten. Zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. Podejrzany to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt określił zdarzenie jako islamistyczny zamach terrorystyczny. 400 osób ewakuowano wieczorem z krytej pływalni Aquapark Reda. Według wstępnych ustaleń doszło prawdopodobnie do błędu obsługi technicznej, na skutek którego wydzielił się chlor. Jedna osoba trafiła z zatruciem do szpitala, to technik obsługujący instalację do uzdatniania wody. Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBSiU zlikwidowali w Józefowie profesjonalne laboratorium mefedronu. Zabezpieczyli 20 kg gotowego narkotyku i zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowano dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czterech liderów Ekstraklasy po pierwszym weekendzie sezonu. Wisła Kraków, wracająca do elity po czteroletniej przerwie, pokonała wczoraj GKS Katowice 2-1. Identycznym zwycięstwem może pochwalić się Radomiak nad Wieczystą Kraków, Górnik Zabrze nad Śląskiem Wrocław oraz Wisła Płock, która niespodziewanie wygrała wczoraj w Częstochowie z Rakowem, mówi trener Adam Majewski.
2: Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby wygrać ten mecz. Nie było to łatwe spotkanie. W pierwszej połowie zdobyliśmy bramkę, w drugiej połowie pobędzie bramkarza. Podwyższyliśmy wynik na 2-0. Wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą. Nic się nie może wydarzyć. Potem rzut karny. Nie wiem, czy problematyczny, czy nie. I to wszystko odwróciło. Dlatego o ile w pierwszej połowie nasza gra wyglądała całkiem nieźle, o tyle w drugiej połowie po prostu dobrą organizacją gry w defensywie, poświęceniem można powiedzieć, że dowiedzieliśmy ten wynik do końca.
1: Dziś jeszcze mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, który zakończy pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Lider samochodowych mistrzostw Europy Fintemu Suninen wygrał na Śląsku Rajd Polski czwartą rundę cyklu i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepiej z Polaków spisał się mistrz kraju Jakub Matulka, który zajął drugie miejsce.
3: Świetny rajd, pierwsze podium w mistrzostwach Europy, wygrana też klasyfikacja mistrzostw Polski. No, jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że generowaliśmy tak wysokie tempo i że byliśmy tak powtarzalni. Straciliśmy niecałe 10 sekund do temu Suninena. Jestem naprawdę bardzo spełniony. Myślę, że to da takiego dużego kopniaka pewności siebie. No, jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwy.
1: Trzecie miejsce w rajdzie zajął broniący tytułu Mikołaj Marczyk, a piąte trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Kierowcy ścigali się także na Hungaroringu podczas Grand Prix Węgier, czyli 11 rundy sezonu Mistrzostw Świata Formuły 1. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł broniący tytułu Lando Norris z McLarena. Brytyjczyk wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i prowadzącego w klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa. Lorena Vives pewnie zwyciężyła w czwartej edycji kobiecego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Holenderka wygrała wszystkie trzy etapy w Zamościu, Lubartowie i wczoraj w Lublinie. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła w wyścigu 9 miejsce.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Na podkarpackiej małopolskiej ziemi dzisiaj w poniedziałek niewykluczone burze z deszczem, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, dzisiaj do 26 stopni Celsjusza ma pojawić się na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa, Rzeszowa. Wiatr w porywach 50 km z zachodu. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. Wilgotność powietrza przekracza nam 50%, a kolejna dawka informacji na temat pogody za godzinę.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.

0: Garniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
4: Reklama.
5: Trendy start w Trendy Radio.
6: Minął 8, dzień dobry w ten poniedziałek, 27 dzień lipca. Łukasz Michta przed mikrofonem. To już pora na kolejną godzinę, która wprawia Was w dobry nastrój. Trendy start, trendradio.pl to adres do poranka, a nasze media społecznościowe także są w Waszym zasięgu. Niczym częstotliwość 101.9.95.2 FM. Podkarpacie, Małopolska. Czas kontynuować pobudkę.
7: Być jak

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Na dobry początek tygodnia poleca się również nasza rozmowa dnia. To jest już czas, aby zaprosić właśnie na ten punkt poranka. A tak właśnie u nas witamy kolejny tydzień 2026 roku. To poniedziałek, 27 dzień lipca.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
7: Karol Górski, wójt gminy Ropa, jest dzisiaj gościem programu. Dzień dobry, witam pana.
8: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: Gmina Ropa otrzymała aż 2,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę drogi za wodą, a realizacja ma zamknąć się w latach 2026-2027. Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia przetargu i pierwszych, no musimy przyznać, utrudnień w ruchu?
8: Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu. Te kwoty dotyczą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rzeczywiście od wojewody małopolskiego otrzymaliśmy obietnicę dofinansowania w ciągu najbliższych 2 lat właśnie kwoty w wysokości 2,5 miliona złotych, ale po przetargu okazało się już, że wystarczy tylko 1,7 mln od każdego z uczestników tego przedsięwzięcia, bo postępowanie przetargowe obniżyło tę kwotę z 5 milionów do 3,4 mln złotych. Przystępujemy do pierwszego etapu realizacji dużej inwestycji, bo cała jest oszacowana na około 19 milionów złotych. W tej chwili robimy 1/3 i mamy nadzieję, że również z tego funduszu pozyskamy środki w latach 2028-2029. Będzie przebudowywana droga, będzie budowany chodnik pieszo-rowerowy, również powstaną nowoczesne kanały technologiczne. W ogóle ten ciąg drogowy i ciąg rowerowo-pieszy nawiązuje do połączenia naszej gminy z gminą Gorlice, do tego, abyśmy mogli ścieżką pieszo-rowerową dojechać w zasadzie od Gorlic poprzez Szymbark aż do tutaj do siedziby naszej gminy, a w przyszłości chcemy ten ruch skierować w kierunku Klinkówki. Utrudnienia pewnie jak zwykle będą, natomiast firma, która wygrała postępowanie przetargowe, ma doświadczenie w organizowaniu placu budowy, w organizowaniu objazdów. Damy sobie radę, pewnie zrobimy jakieś spotkanie z mieszkańcami, żeby im też pokazać, jak należy korzystać z drogi. Zrobimy to tak, aby cała inwestycja była bezpieczna przede wszystkim dla dzieci i dla naszych mieszkańców.
7: Również niedawno podpisano umowę na remont drogi Zalesie na Wawrzkę, współfinansowany przez Nadleśnictwo Łosie. Jakie inne odcinki dróg we współpracy z leśnikami lub sąsiednimi gminami wytypowano do pilnej naprawy?
8: Tych przedsięwzięć drogowych w roku 2026 jest dużo i dobrze, bo wszyscy oczekują na remonty dróg. Tutaj taka niespodzianka w zasadzie od Lasów Państwowych, bo Ubiegaliśmy się od kilku lat już o remont tej drogi. Ostatecznie udało się pozyskać wsparcie finansowe Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łosie w wysokości 123 tysięcy złotych. Dokładamy tutaj z naszego budżetu gminy 20%, czyli około 31 tysięcy złotych. I jesteśmy na etapie zapytania bądź postępowania przetargowego, które niedługo zostanie rozstrzygnięte. No i oczywiście chcieliśmy do jesieni tę drogę wyremontować. Droga potrzebna jest mieszkańcom, ale z tej drogi korzystają również Lasy Państwowe, bo droga prowadzi do terenów leśnych i przez tę drogę jest wyłożone drewno, także tutaj godzimy interesy dwóch stron, i Lasów Państwowych, i naszych mieszkańców. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, myślę, że będzie służyła przez wiele kolejnych lat.
7: A jakie inne jeszcze inwestycje drogowe mógłby Pan wymienić, które są w realizacji bądź są też ku ukończeniu?
8: Co roku korzystamy z programu Drogi Dojazdowe do Pól. Jest to program generowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego i z tego programu udało się pozyskać środki finansowe na remont trzech odcinków dróg. Te drogi przede wszystkim mają służyć rolnikom, są drogami dojazdowymi do pól. Jedna z nich to jest droga za działem, 200 metrów bieżących, droga Kiczera-Łosie też 200 metrów bieżących i droga w przysiłku Flasza 130 metrów bieżących. Tutaj z marszałkiem mamy taką umowę, że jedną drugą stanowią jego środki finansowe, a z kolei 50% to są środki naszego urzędu gminy. W sumie wyremontujemy 530 metrów bieżących dróg za kwotę około 230 tysięcy złotych. Te remonty są oczekiwane przez mieszkańców, przez rolników, bo w zasadzie zmieniają drogi z dróg takich gruntowych na drogi o dobrej nośności. To sprawia, że rolnicy są zadowoleni i przede wszystkim mieszkańcy, którzy pieszo chodzą po tych drogach, bo nie chodzą już po błocie, po wodzie, chodzą po suchych nawierzchniach. Następnym programem, z którego pozyskujemy środki finansowe na remont dróg, to jest rządowy program Polski Ład. Bardzo dobry, bo on dostarczył nam 95% środków finansowych na remonty i w ramach tego programu bardzo dużo udało się zrobić, bo droga gminna nad Laskiem, droga Kustra-Pociecha, droga Księże, droga Drapacz i droga Przymiarek. Na koniec kwietnia 2026 roku wykonaliśmy 1783 metry bieżące za kwotę 750 tysięcy złotych. Ogromne zadowolenie mieszkańców, bo te drogi były już bardzo zniszczone, no i ten remont po prostu im się należał, a wszyscy skorzystają, bo pojawiła się nowa jakość. Oczywiście zostały również uporządkowane pobocza, rowy, cała infrastruktura towarzysząca. To stało się już za udziałem naszej gminy, bo zawsze przy każdej inwestycji przeznaczamy część środków finansowych, aby wykonać ten zakres remontu, no, który nie był objęty projektem. Dodatkowo budujemy most na Potoku Chełmońskim i kawałek drogi gminnej dojazdowej. I tutaj wykonawca deklaruje, że 15 lipca tego roku będzie już odbiór tych robót. Całość kosztuje 1 600 000 zł. No i duże podziękowania dla tych, którzy wygenerowali ten projekt, bo tak jak powiedziałem, rewelacyjne dofinansowanie, 95%, bardzo uproszczone procedury, co umożliwia, że szybko i sprawnie te remonty wykonujemy. Również współpracujemy ze starostwem powiatowym w Gorlicach. Droga powiatowa Ropa Brunary. Starosta i powiatowy zarząd drogowy sprawili, że wyremontowano 1200 metrów bieżących tej drogi i tutaj nasza gmina w ramach partycypacji i współpracy dołożyła 200 tysięcy złotych po to, aby wesprzeć starostwo powiatowe, no i żeby tą drogę, która była już mocno zdegenerowana, żeby ją usprawnić, zlikwidować przełomy i uczynić przede wszystkim bezpieczną dla ruchu komunikacyjnego.
7: Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest obecnie termomodernizacja budynku OSP Łosie?
8: Te prace związane i z termomodernizacją, i z unowocześnieniem obiektów OSP w Łosiu i w Pniąkówce już zostały zakończone. Wymieniono okna, drzwi, wykonano izolację ścian, zamontowano panele fotowoltaiczne i zamontowano również magazyny energii, żeby ta nadwyżka, która powstaje w słoneczne dni, mogła zostać zmagazynowana i użyta na przykład w porze nocnej. W Łosiu przeznaczyliśmy na ten cel około 400 tysięcy złotych, w Pniąkówce była to kwota mniejsza, 70 tysięcy złotych, a pieniądze te pochodziły z premii wyborczej, którą nasza gmina otrzymała i którą prawie w 100% wykorzystała. Zadowolenie strażaków, bo pojawiła się nowa jakość, ale i również zadowolenie tutaj nas w urzędzie, bo będą niższe koszty funkcjonowania tych obiektów. Termomodernizacja sprawia, że zużywamy mniej gazu do ogrzewania, mniej prądu, sprawia, że te parametry temperaturowe w obiektach są dużo lepsze.
7: Gmina zapowiada dalsze inwestycje w infrastrukturę strażacką w budżecie. Która jednostka OSP w gminie będzie następna w kolejce do termomodernizacji czy też rozbudowy?
8: Te prace powoli zasadnicze dobiegają końca, natomiast strażacy zawsze myślą już o przyszłości i bardzo dobrze. Ponieważ remiza w Łosiu jest trochę za mała jak na obecne czasy, bo pojawiają się tam nowe sprzęty, nowe samochody. Wiadomo, nowe samochody są większe. Tych sprzętów jest coraz więcej, więc taka inicjatywa strażaków z OSP z Łosia, aby przystąpić do zaprojektowania nowej remizy. Spróbujemy w budżecie na rok 2027 zarezerwować takie środki. W tej chwili rozmawiamy ze strażakami z OSP Łosia, jak ta remiza powinna wyglądać. Chcemy dopasować jej kubaturę, jej rozmiary do samochodów, do sprzętu, który posiadają. I oczywiście myślimy troszeczkę już o przyszłości, bo należy właśnie nie tylko żyć dniem dzisiejszym, ale patrzeć też do przodu, żeby być na bieżąco z tymi sprzętami, z tymi wymaganiami, które przed strażakami się pojawiają. Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda taki projekt w niedługim czasie wykonać.
7: Gmina zaplanowała duże środki na sieć w przysiłku Kustra. Na jakim etapie są aktualnie te prace? Kiedy mieszkańcy tej części ropy zostaną w pełni podłączeni do sieci?
8: Tutaj te prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Duży zakres, bo cała inwestycja to jest wydatek około 3 milionów złotych. Wykonujemy 3,5 kilometra sieci wodociągowej, około 3,1 kilometra sieci kanalizacyjnej. Chcemy podłączyć około 35 domów. A sprawa szczególnie ważna z tego względu, że ten przysiłek Kustra znajduje się na stosunkowo wysokim poziomie, więc jest ogromny problem z wodą, bo studnie kopane, które mieszkańcy tam wykonują, no nie zawsze zaspokajają potrzeby. W okresie letnim mieszkańcy muszą dowozić wodę z wodociągów albo z Ropicy Polskiej, albo tutaj z naszej stacji uzdatniania wody. No i ta woda jest oczekiwana, a tam gdzie woda, oczywiście też konieczność budowy kanalizacji, tak aby środowisko było czyste, aby nie było problemów związanych z wykorzystaniem właśnie tej kanalizacji w sposób niewłaściwy. Radość duża mieszkańców, bo wszyscy ci, którzy do tej pory wywozili szamba, borykali się z dostępem do dobrej jakości czystej wody. Od jesieni tego roku już tych problemów mieć nie będą. Robiliśmy tę pracę dla większości mieszkańców, natomiast ci, którzy są położeni, którzy są pobudowani na wyższych jeszcze wysokościach, jest ich już co prawda niewielu, jeszcze muszą chwileczkę poczekać, bo konieczność budowy pompowni, to ciśnienie sieci, które jest właśnie dostępne, jest niewystarczające, trzeba to ciśnienie podnieść i wiadomo, że trzeba będzie już budować pompownię wody. I w ten czas wybudujemy też pozostałą brakującą infrastrukturę kanalizacyjną. Zadanie na najbliższe lata.
7: Takim akcentem rozmowę zakończymy, za którą dziękuję. Tak tylko przypomnę, Karol Górski, wójt gminy Ropa, był gościem poranka.
8: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
4: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała dokumentację dla drugiego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów-Nisko. Jego zadaniem będzie opracowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla fragmentu między węzłami Lipnik i Samborzec. Jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięcia przetargu, możliwe będzie podpisanie umowy. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym terenu. Dokumentacja obejmie między innymi wykonanie odwiertów, badań geofizycznych, map projektowych czy analiz ruchu. Prace dla tego odcinka mają potrwać 15 miesięcy. Droga ekspresowa S74 między Opatowem a połączeniem z trasą S19 w rejonie Niska będzie miała łącznie około 73 km długości.
1: Nowa trasa ułatwi dojazd z centrum kraju do S19 koło Niska na Podkarpaciu, a także południowych regionów województwa lubelskiego. Odcinek na terenie województwa łódzkiego jest w przygotowaniu, a dalsza część na terenie województwa świętokrzyskiego do Opatowa jest już w realizacji. Powiat krośnieński otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 450 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną przeznaczone na realizację 3 inwestycji w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3, których celem jest poprawa dostępności placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie możliwości bezpiecznego transportu uczniów. W ramach obszaru B programu zrealizowane zostaną dwa zadania. Pierwsze obejmuje remont łazienki uczniowskiej dla chłopców oraz jej dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w liceum ogólnokształcącym w Wiedliczu. Drugim przedsięwzięciem będzie projekt realizowany w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Zakres prac obejmuje likwidację barier utrudniających poruszanie się oraz komunikowanie osobom z niepełnosprawnościami. W ramach obszaru D programu powiat krośnieński zakupi nowy autobus przystosowany do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Realizacja wszystkich projektów została zaplanowana na okres od lipca do grudnia bieżącego roku.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty Dębickiego. O takie laury rywalizowali muzycy ludowi na Festiwalu Kultury Pogórzańskiej w Siedliskach Bogórz. Na sobotni festiwal zgłosiło się 13 solistów i 8 kapel reprezentujących różne zakątki Pogórza, powiedział Bartłomiej Ćwikła, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku.
4: No i chyba najdalej to mamy kowalnie ze Stróży, czyli pod Gorlicami. No i tutaj jeśli chodzi o Podkarpacie, no to mamy Bachurzan z Poddynowa. Także tutaj pod tym względem tak to wygląda. Ogólnie dosyć duża rozpiętość, jeśli chodzi o kilometrowo tutaj do siedlisk. Każdy miał kawałek, żeby dojechać.
1: Występy oceniało jury złożone ze znawców folkloru. Cieszę się, że w naszej gminie kultura ludowa jest podtrzymywana i pielęgnowana, powiedział Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
5: Oczywiście, nawet w naszej gminie kapela ludowa Zastawni z tradycjami, którzy bardzo pięknie grają, ale to jest muzyka ponadczasowa. Ja uważam, że do niej trzeba też dorosnąć, żeby ją z przyjemnością móc słuchać.
1: Festiwal uzupełniły warsztaty z tańca ludowego dla uczestników oraz zabawa taneczna. Możemy obserwować zwiększone zainteresowanie folklorem, które jest widoczne nawet wśród młodych ludzi, podkreślił starosta dębicki Piotr Chęciek.
6: I wraca gdzieś ten szacunek i to, ta ciekawość, zainteresowanie do tej tradycji, do tej muzyki. I dzięki też, no umówmy się, popowym artystom, tym takim topowym, którzy gdzieś tam w swoich utworach starają się również wplatać i muzykę ludową, i treści ludowe, i elementy tańców, i ubiorów. No i to później wszystko w tej masowej kulturze, taka droga, ale to cieszy, że taką drogą właśnie się ta młodzież zaraża, zaszczepia, a i też jeśli jest taki zespół jak na przykład Iglopolanie w mieście Dębicach, gdzie wspiera bardzo miasto bardzo mocno, gdzie podczas wszelkich uroczystości i dużych imprez oni występują, to też młodzież widzi, dzieci widzą, podoba im się to, piękne stroje, piękna muzyka, uśmiechy, zabawa, no i później idą i uczą się i większość zostaje.
1: Festiwal w Siedliskach Bogórz został zorganizowany po raz pierwszy.
0: Reklama.
7: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
8: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Przebojowy poniedziałek. Aby dobrze rozpocząć tydzień, poleca się Trend Radio. Na 101.9.95.2 FM jest też i w tej godzinie pora dla kierowców. To dla was, moi mili, informacje, które przygotował i przedstawi na antenie Trendy Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjedźmy ponownie na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Uważajmy bardziej na ulicach Kazimierza Wielkiego Rynku oraz ulicy Kościuszki. Tam dodatkowo prace drogowe, które nieco utrudniają ruch. Troszkę zwolnimy, dojeżdżając do ronda Solidarności oraz na ulicach Mickiewicza, Piłsudskiego, Metzgera i 3 Maja. W Gorlicach szczególnie uważajmy na ulicy Parkowej, dojeżdżając do skrzyżowania, tak samo na ulicy Kościuszki i Mickiewicza, tuż przed skrzyżowaniami. Na krótką chwilę może nas zatrzymać skrzyżowanie Bieckiej i ulicy Skrzyńskich. Ruch w Krośnie dość sprawny jak na tą porę. Troszkę zwalniamy, jadąc przez ulicę Niepodległości, Korczyńską, Pieszczacką i Podkarpacką. Uważajmy bardziej na ulicach Krakowskiej, Tysiąclecia, Rzeszowskiej.
1: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa,

0: Zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy kłady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzone.

0: swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Autobączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Po tych deszczach podobno przed nami całkiem przyjemny dzień, idealny na rozruch. Niezależnie od tego, czy pędzicie dzisiaj do pracy w Rzeszowie, Tarnowie, Krakowie czy Krośnie, pamiętajcie, że jesteśmy w samym środku wakacji. A to oznacza jedno, po pracy nikt nie wraca od razu na kanapę. Szlaki w Bieszczadach i Beskitach czekają na was, a woda w Solinie czy nad Jeziorem Rożnowskim sama się nie przetestuje. Zaraz gramy dla was kawałek, który ostatecznie obudzi nawet największych śpiochów, więc dodajemy troszeczkę do pieca. No i Cynical, słynny motyw od Safri Duo.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ponad połowa kraju z ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami. 500 000 000 na polityczne zaplecze, za chwilę o pieniądzach z Narodowego Instytutu Wolności. Będzie też o kolejnych polskich planetoidach. Marcin Krzemiński. 10 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Wyładowania, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a lokalnie grad, dotyczą głównie wschodniej połowy kraju. Alerty najniższego pierwszego stopnia zaczną za godzinę obowiązywać w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz w części pomorskiego, śląskiego, łódzkiego i podkarpackiego. W tym ostatnim, w południowych powiatach, od 13 alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam lokalnie wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. 500 000 000 złotych z Funduszu Narodowego Instytutu Wolności mogło posłużyć do budowania politycznego zaplecza PiS w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, zamiast wspierać organizacje społeczne. Takie wyliczenia przedstawiło obecne kierownictwo Instytutu.
2: To było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, które powstawały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa.
1: Mówi dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Obecnie instytut prowadzi ponad 120 postępowań o odzyskanie ponad 16 milionów złotych. W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce ma dziś rozpocząć się proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich, Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich. Grozi mu do 30 lat więzienia albo dożywocie. Modernistyczne Centrum Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas sesji Komitetu w Korei Południowej. To 18 polski obiekt na prestiżowej liście. Są wśród nich już m.in. historyczne Centrum Warszawy, średniowieczne miasto w Toruniu oraz zamek w Malborku. Wpis podnosi międzynarodową rangę Gdyni, może zwiększyć zainteresowanie turystów i ułatwić promocję miasta. Rozrasta się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu nazw planetoid dołączy 5 honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii i geologii. Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską. Wyróżniono też Milagros Rite Collazo. To badaczka z Argentyny, ale obecnie przebywa na stażu podoktorskim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza. 45 lat temu, 27 lipca 1981 roku, odbyła się oficjalna premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Fenomenalny Słoweniec po raz piąty wygrał Tour de France i dołączył do czterech legend kolarstwa, które także pięciokrotnie wygrywały najbardziej prestiżowy wyścig na świecie. Tadej Pogacar ukończył właśnie siódmy raz wielką pętlę, pięć razy wygrał, dwa razy był drugi. W tegorocznej edycji wygrał pięć etapów, na ostatnim w Paryżu do końca walczył o kolejny triumf, ale ostatecznie etap wygrał Holender Mathieu van der Poel. Drugie miejsce w wyścigu ze stratą ponad 6 minut zajął Remco Evenepoel, a trzecie Meksykanin Isaac del Toro, który był najlepszy w klasyfikacji młodzieżowej. Udany powrót do Ekstraklasy Wisły Kraków. W pierwszym po 4 latach meczu w elicie Biała Gwiazda wygrała z GKS-em Katowice 2-1. W pozostałych wczorajszych meczach Raków Częstochowa przegrał z Isą Płock 1-2, a Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Wynik jest chyba sprawiedliwy, mówi strzelec pierwszego gola dla Widzewa Mariusz Fornalczyk.
2: Myślę, że na pewno był do wygrania. Był też do przegrania, bo nie było tak, że Motor nie miał okazji. Mógł się potoczyć w dwie strony, więc myślę, że ten remis był okej. Miałem tą sytuację w 80. którejś tam minucie, mogłem też dograć, mogłem lepiej skończyć, ale będę brał na to poprawkę w kolejnych meczach.
1: Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin podejmie Piasta Gliwice. Czas sprawdzić, na co nas stać, mówi trener gospodarzy Leszek Ojrzyński.
3: To nie ma co czekać. Też ciekaw jestem, jak się zaprezentujemy. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze to będzie wyglądało, ale to są już inne emocje, prawda? I mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
1: Mecz w Lubinie dziś o 19. Klaudia Kazimierska była największą gwiazdą Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce w Białymstoku. W sobotę wygrała bieg na 800 metrów, a wczoraj triumfowała na 1500. W większości konkurencji wygrywali faworyci w rzucie młotem. Po 13 złoto sięgnęła Anita Wodarczyk, a po 9 Paweł Fajdek. Szósty tytuł na 100 metrów przez płotki wywalczyła Pija Skrzyszowska. Najlepszą sprinterką już po raz 10 została Ewa Soboda, a na 400 metrów wygrała Natalia Bukowiecka.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj temperatury do 26 stopni Celsjusza w dzień. W nocy mają spaść te temperatury w okolice 15 kreski. Burze z deszczem również mogą pojawić się, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Więcej rozpogodzeń od jutra. 25 stopni pokażą termometry lokalnie. W środę 26 stopni, a od czwartku prognozowane temperatury powyżej 30 kresek.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
8: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
9: Reklama.
10: Trendy Start w Trendy Radio.
5: Wiadomości Trendy Radio z kraju i ze świata przekazane, a teraz już w tej godzinie zajmiemy się przede wszystkim Podkarpaciem i Małopolską. Przegląd trasy już na horyzoncie, ale standardowo po pełnej godzinie muzyczna rozgrzewka musi być.

0: Weekendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałkowy poranek. Jak zawsze po godzinie 9 będziemy kartkować prasę lokalną. Tematy, jakie się pojawią, to między innymi inwestycje w regionie, będą też tematy społeczne, więc zapraszam już teraz na pierwszą część przeglądu.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Reklama.
1: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Reklama.
3: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od gazety Codziennej Nowiny. Zapalił się kurnik w miejscowości Rusiów w powiecie kolbuszowskim w gminie Majdan Królewski. Spłonęło 13 tysięcy kur. Obiekt miał wymiary 100 metrów długości na 12 metrów szerokości, miał więźbę dachową drewnianą, był konstrukcji murowanej. Piaszczyste łachy i wyjątkowo niski poziom wody. Tak wygląda obecnie San w Stalowej Woli. Niedobór wody w rzece był na tyle duży, że przez 2 dni wstrzymane były dostawy wody przemysłowej dla 65 odbiorców. Po ostatnich opadach sytuacja się poprawiła i dostawy zostały wznowione. Tym razem w Tarnobrzegu mają miejsce uroczyste obchody święta 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia pułkownika Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pułk. Wydarzenie zorganizowane z okazji 9. rocznicy powstania brygady rozpoczęło się w niedzielny poranek mszą świętą, a główna część uroczystości ma miejsce na placu Bartosza Głowackiego. Na mieszkańców czekają wojskowe pokazy, prezentacje nowoczesnego sprzętu oraz atrakcje dla całych rodzin. Na cmentarzu parafialnym w Tyczynie odbyły się uroczystości związane z 82. rocznicą akcji Burza. Uczestnicy oddali hołd zmarłym żołnierzom Armii Krajowej, a także odsłonięto tablicę upamiętniającą księdza Ludwika Niemczyckiego.
4: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci regularnie odwiedzają harcerskie obozowiska znajdujące się na terenie powiatu bieszczadzkiego, sprawdzając warunki pobytu oraz liczbę uczestników wypoczynku. Podczas wizyt nawiązują kontakt z komendantami obozów, przekazują numery telefonów do jednostki policji oraz ustalają sposób szybkiego kontaktu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Funkcjonariusze rozmawiają z harcerzami i kadrą o zasadach bezpiecznego wypoczynku, przypominają o właściwym zachowaniu podczas wycieczek i pobytu w lesie oraz ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z dzikimi zwierzętami, w tym możliwością spotkania niedźwiedzi. Policjanci apelują również o niezwłoczne informowanie służb o każdej sytuacji mogącej zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników obozu. Takie działania będą kontynuowane przez cały okres wakacji, aby każdy uczestnik letniego wypoczynku mógł czuć się bezpiecznie. Każdy potencjalny emeryt, który planuje przejście na świadczenie w najbliższym czasie, zastanawia się nad wyborem miesiąca, który będzie dla niego najkorzystniejszy. Nie ma złotego środka, bo każdy z nas ma inną sytuację życiową i zawodową. Jeśli jednak skupimy się tylko na aspekcie finansowym, to lipiec może się okazać korzystnym miesiącem. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną, której podlega kapitał początkowy ustalony do dnia 31.12.1998 roku oraz składki zgromadzone na koncie w ZUS od 1 stycznia 1999 roku, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Prawo do emerytury zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Wniosek o emeryturę można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość przyszłego świadczenia. Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższą emeryturę. Wynika to z opłacania dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do jej obliczenia. ZUS na Podkarpaciu wypłaca ponad 450 tysięcy emerytur i rent.
1: Im większy licznik oraz mniejszy mianownik, tym wysokość emerytury będzie wyższa. Każdy sam musi podjąć decyzję, jaki wariant jest dla niego korzystniejszy. Wzorem lat poprzednich Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej organizuje turnusy warsztatowe także dla młodzieży. Podczas tegorocznej edycji warsztatów młodzież wspólnie z doświadczonymi prowadzącymi rozpracowywać będzie technikę linorytu i proces tworzenia kosmetyków naturalnych. Każdy turnus to 3 dni intensywnej pracy twórczej w grupie rówieśników, mówi Paulina Pabis-Boczar, kierownik Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
3: W tym roku wspólnie z młodzieżą w wieku szkolnym będziemy rozpracowywać technikę linorytu oraz proces tworzenia kosmetyków naturalnych. Te warsztaty w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej dla młodzieży to idealny sposób na kreatywne spędzenie czasu w grupie rówieśników. Każdy z turnusów składać się będzie z 3 dni intensywnej pracy twórczej pod okiem doświadczonego instruktora. Zajęcia w ramach pierwszego turnusu, a więc warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych, poprowadzi pani Ewelina Urbanik, natomiast warsztaty linorytu poprowadzi pan Mateusz Ocias.
1: Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona. 30 lipca Oddział Ziemi Tarnowskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Tarnowie zaprasza w Góry Świętokrzyskie. Trasa wycieczki w ramach akcji Wakacyjne Czwartki z PTTK wiodła będzie na Święty Krzyż. Uczestnicy wycieczki przejdą z Tarnowa do Huty Szklanej, gdzie zobaczą znajdującą się u stóp Gór Świętokrzyskich osadę średniowieczną. Następnie przejdą czerwonym szlakiem na Święty Krzyż, po drodze wchodząc na platformę z widokiem na Gołoboże. Na szczycie zwiedzą sanktuarium, kaplicę Oleśnickich z relikwiami oraz klasztor misjonarzy Oblatów z budynkami dawnego opactwa benedyktyńskiego. Ostatnim punktem wydarzenia będzie zejście drogą królewską, niebieskim szlakiem do Nowej Słupi. Tarnów będzie gospodarzem 4. edycji Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Wydarzenie rozpocznie się już 30 lipca i potrwa 4 dni. Chętni mogą się jeszcze zapisywać na poszczególne warsztaty. W festiwalu weźmie udział około 500 miłośników rysunku z różnych zakątków Polski, a także z Belgii, Australii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. To wydarzenie skupiające osoby, które szkicują miasta bezpośrednio z obserwacji w plenerze. Co ważne, do udziału zaproszeni są wszyscy, również ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rysowaniem. Do festiwalu może dołączyć każdy, niezależnie od poziomu umiejętności. Liczą się przede wszystkim chęć rysowania i ciekawość otoczenia. Program obejmuje warsztaty, prelekcje, pokazy szkicowania, spacery rysunkowe, wystawy oraz konkursy. Zwieńczeniem festiwalu będzie wystawa prac wykonanych podczas wydarzenia, która odbędzie się 2 sierpnia w Pałacyku Strzeleckim.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
5: Reklama.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Sprawdźmy jeszcze raport policyjny z dróg Podkarpacia.
2: Kilkanaście minut po godzinie 8 rzeszowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji Volkswagena i Toyoty, do której doszło na ulicy Jabłońskiego w Rzeszowie. W tym zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba. Natomiast kolbuszowscy policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło około godziny 7.30 w miejscowości Niwiska. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Fiatem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków drogowych, zjechał z drogi i uderzył w przepust. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały przewiezione do szpitala na badania. W miejscu zdarzenia kierujący mogły napotkać utrudnienia.
1: Dziękujemy, mówił aspirant Damian Dziak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Śpiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

Reklama. Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł. Reklama.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Czas już na zapowiadaną Gazetę Krakowską. Rozpoczęła się budowa brakującego odcinka Velo Małopolska po wale przeciwpowodziowym w Wietrzychowicach, który połączy Wiślaną Trasę Rowerową z Velo Dunajec. To wyczekiwana od dawna inwestycja przez miłośników dwóch kółek, która ułatwi, a jednocześnie skróci podróż. Bachlecki Wierch w Zakopanem odcięty. Urząd Miasta postawił nowe znaki, tym razem zakazujące wjazdu w ten rejon wszystkim z wyjątkiem właścicieli. I od razu wywołało to wojnę. Zamówiłam sobie chłopa, żeby mi skosił trawę na polu i nie mógł wjechać. To co ja mam teraz zrobić? Zadzwoniła do nas w sobotę rano mieszkanka Zakopanego. Przy drodze wojewódzkiej 993 od Rajska do Brzeszcz powstanie nowa ścieżka pieszo-rowerowa.

0: rowerowa. Budowa blisko 4-kilometrowego traktu jest wspólnym projektem gmin Oświęcim i Brzeszcze. 82 lata temu w nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku w podtarnowskiej Wał Rudzie wylądował aliancki samolot Dakota. Był to element operacji Most 3, spektakularnej akcji polskiego podziemia. Jej celem było przetransportowanie z okupanej Polski do Anglii zdobytych części rakiety V2, która nazywana była też tajną bronią Hitlera.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie. To like.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: W ostatniej godzinie Ewa Bukowiecka zatroszczyła się o poranną dostawę newsów z naszego regionu. Tymczasem chwila muzyki, a później informacje z kraju i ze świata. Bądźcie z nami o 10:00. Serwis informacyjny w Trend Radio za pasem.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burzowy poniedziałek, we wschodniej połowie kraju są ostrzeżenia. Jest drogo, będzie drożej. To na stacjach paliw. Tadej Pogaczar po raz piąty wygrał Tour de France. Marcin Krzemiński. Burzowo dziś we wschodniej połowie Polski. Synoptycy miejscami prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do wieczora. Dla południa Podkarpacia wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Tu możliwe są bardzo intensywne burze i wiatr dochodzący do 90 km na godzinę. Ten tydzień przyniesie niestety kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litru oleju napędowego przekroczy już 8 zł za litr. W górę pójdą też ceny benzyny. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
2: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
1: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Houthi. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców o utrudnieniach na poznańskim odcinku autostrady A2 i w jej sąsiedztwie. 5 tygodni potrwa remont na węźle Komorniki. Rusza tam wymiana nawierzchni. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach będą od czwartku na ulicach Warszawy zbierać podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Po co ta akcja, tłumaczy Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
3: My chcemy wywołać dyskusję na temat stanu Warszawy i wizji nawet na Warszawę. Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat. I ku temu potrzebna jest ta akcja referendalna.
1: Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów, by referendum mogło się odbyć. Fenomen światowego kolarstwa znów to zrobił. Tadej Pogaczar po raz piąty w karierze wygrał prestiżowy Tour de France i dołączył do 4 legend, które mają tyle samo triumfów na koncie. 27-letni Słoweniec w tegorocznej edycji zdeklasował rywali. Michał Waszkiewicz.
4: Legendarny Belg Eddy Merckx, Hiszpan Miguel Indurain i dwaj Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault. Tylko oni wygrywali Tour de France 5-krotnie. Do wczoraj, bo właśnie dołączył do nich Tadej Pogaczar i zrobił to w wielkim stylu, pokonując drugiego w klasyfikacji Remco Evenepoela o 6 minut i 26 sekund.
5: Seven tours already
4: and... Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój 7 Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. W tegorocznej Wielkiej Pętli Pogaczar wygrał 5 etapów, w tym te najbardziej prestiżowe z metą na Col du Tourmalet i Alpe d'Huez. Mógł więcej, ale na przykład na Królewskim przedostatnim etapie odpuścił walkę i holował do mety swojego zespołowego kolegę. Wielu już stawia Pogaczara na pierwszym miejscu listy kolarzy wszechczasów.
1: A przecież mistrz świata ma dopiero 27 lat.
6: Kolejna informacja na temat pogody przed nami. Dzisiaj burze z deszczem mogą zagościć w regionie, a na termometrach w najbliższym czasie w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie 26 stopni Celsjusza to prognozowana temperatura w dzień. W nocy spadek temperatur w okolice 15 i kreski. Jeśli chodzi o ciśnienie, mamy 1005 hektopaskali, wiatr zachodni w porywach 50 km na godzinę. Wilgotność powietrza przekracza nam 50%, a jeśli chodzi o biometr na poniedziałek, ten jest niekorzystne.
7: Reklama.
8: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak. Każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
5: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Minęła już godzina 10. Dzień dobry wszystkim, mamy poniedziałek, ale bez paniki, bo ja wierzę, że będzie to dobry tydzień. Łukasz Michtal, witam serdecznie na falach Trend Radio. Witają Was częstotliwości 101.9, 95.2 FM. Jeśli właśnie zderzacie się z pierwszym powiadomieniem w telefonie albo Wasz budzik musiał walczyć o życie, spokojnie, dajmy szybki reset. Kawa przygotowana, a po 10, jak piszecie, niektórzy mają zasłużone drugie śniadanie. No to co? U Was przerwa w pracy, a my nie zatrzymujemy się z najlepszymi hitami nawet na moment. Ostatnia godzina programu Trendy Start w poniedziałek 27 lipca. Zatem gramy.

0: Czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, Pilarz 3, Bukowsko. Konserwator, Sanok. Monter instalacji grzewczej, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok. Pomoc przy krojeniu pieczywa, Sanok. Pomocniczy robotnik przemysłowy, Sanok. Pracownik gospodarczy, Sanok. Psychoterapeuta, Sanok. Referent do spraw księgowości, Krosno. Sprzedawca, Lesko. Ślusarz, Sanok. Ślusarz, pracownik produkcji, Sanok. Technik, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Najlepsze wakacyjne przeboje polecają się na wakacyjne wyprawy. Jedni już, moi drodzy, zapracowani, inni może cieszą się, że rozpoczęli upragniony urlop. Bez względu na to, co robicie, fajnie, że jesteście z nami, słuchacie nas w sieci, słuchacie nas na 101.9.95.2 FM. No a dla tych, którzy dzisiaj wybrali Trend Radio za kompa na początek tygodnia, La Isla Bonita i Madonna. Kolejny z tych wielkich wakacyjnych przebojów, do których lubimy wracać.
0: To jest
4: Trendy Hit
0: Dnia.
4: Trendy Hit Dnia.

Trendy Radio z Wami na wakacjach. Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł. Reklama.

Poniedziałkowy poranek powoli zamienia się już w przedpołudnie, niebawem wiadomości z regionu, ale właśnie czas też spojrzeć na to, co dobrego czeka nas w tym tygodniu w regionie. A jak sobie prześledziłem sieć, dziać się będzie sporo. Wakacje w Małopolsce i na Podkarpaciu to prawdziwy festiwal plenerów. Zatem jeśli lubicie ciepłe wieczory pod gwiazdami, w tym tygodniu w wielu miastach od Rzeszowa i Krosna po Kraków startują kolejne letnie seanse kinowe pod chmurką. Zatem koc w dłoń, popcorn i można chłonąć klimat. A wy? Jakie macie plany na ten tydzień? Zdradźcie je na trendystart@trendradio.pl.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze podpisała umowę na realizację inwestycji polegającej na dostosowaniu części budynku Urzędu Gminy Jedlicze do warunków umożliwiających funkcjonowanie ukrycia ochronnego U1. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa gotowości infrastruktury publicznej w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną m.in. prace konstrukcyjne i murowe, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych, okładziny ścian oraz malowanie pomieszczeń, wykonanie awaryjnego wyjścia. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W ramach programu gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 741 tysięcy złotych. 1 sierpnia w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Sanoku odbędzie się uroczystość poświęcona pamięci mieszkańców miasta, którzy wzięli udział w walce o wolność. Uczestnicy wspólnie odwiedzą groby sanoczan pochowanych na cmentarzu centralnym, aby oddać im należny hołd. Podczas uroczystości zapalą znicze przy mogiłach powstańców. Nie zabraknie również wspomnień i refleksji na temat historii oraz lokalnego wkładu w walkę o niepodległą Polskę. Spotkanie rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 16:45 na cmentarzu centralnym pod krzyżem Golgota Wschodu. Dokładnie o godzinie 17:00 w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci żołnierzy oraz mieszkańców stolicy poległych w czasie Powstania Warszawskiego na terenie miasta zostanie uruchomiony sygnał akustyczny, ciągły dźwięk syren alarmowych trwający 1 minutę.
2: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Tarnów będzie gospodarzem 4. edycji Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Wydarzenie rozpocznie się już 30 lipca i potrwa 4 dni. Chętni mogą się jeszcze zapisywać na poszczególne warsztaty. W festiwalu weźmie udział około 500 miłośników rysunku z różnych zakątków Polski, a także z Belgii, Australii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. To wydarzenie skupiające osoby, które szkicują miasta bezpośrednio z obserwacji w plenerze. Co ważne, do udziału zaproszeni są wszyscy, również ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rysowaniem. Do festiwalu może dołączyć każdy, niezależnie od poziomu umiejętności. Liczą się przede wszystkim chęć rysowania i ciekawość otoczenia. Program obejmuje warsztaty, prelekcje, pokazy szkicowania, spacery rysunkowe, wystawy oraz konkursy. Zwieńczeniem festiwalu będzie wystawa prac wykonanych podczas wydarzenia, która odbędzie się 2 sierpnia w Pałacyku Strzeleckim. Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zapraszają już 2 sierpnia do Zagrody Maziarskiej w Łosiu. Program Święta Maziarzy Łosiańskich obejmuje m.in. warsztaty, pokazy, zabawy, prezentacje tradycji łemkowskiej, konkursy oraz wystawę towarzyszącą, haftowane po swojemu. Tyflografiki Laury Dyczko, mówi Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
3: Przygotowaliśmy cały program dla dzieciaków oraz ciekawe też zajęcia dla dorosłych, takie jak wykonywanie gontów, pokaz pracy snycerza, plecienie w wiklinie, prezentacja dawnych narzędzi budowlanych, plecenie wiech i wianków, liczne zioła dla domu, które można wykorzystywać. Będzie można też wykonać i rozety karpackie, pająki domowe. Będzie prezentacja też modeli chysz łemkowskich.
1: Start o godzinie 13:00.
0: Reklama. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pizno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilsno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
11: Auto Bączyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl
12: Skoda.
13: Reklama.

Runda rewanżowa coraz bliżej, a ten weekend dostarczył nam kolejnych meczów testowych. Wśród nich porażka Czarnych Jasło z Wisłokiem Wiśniowa w drugim sparingu przed ligą. Pojawił się też szósty nowy zawodnik w kadrze Jaślan. Gole dla Czarnych w tym spotkaniu, jeśli chodzi o potyczkę z Wisłokiem Wiśniowa, zdobyli Patryk Szczurek i Ihor Wanda. Wisłok zdobył 3 bramki w pierwszej połowie, w trzeciej, 31 i 35 minucie po strzałach Radosława Macnara, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, a także Wiktora Fary w poprzednim sezonie zawodników Czarnych.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 24 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji, miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych, miejsce pracy województwo podkarpackie i małopolskie. Kierownik robót instalacji sanitarnych, miejsce pracy teren kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, miejsce pracy województwo małopolskie. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Hańczowa. Instruktor nauki jazdy kategoria B i T, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica. Instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbart. Nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji i rolnictwa agrotorniki, miejsce pracy Hańczowa. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa. Nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka. Nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Biecz. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Biecz. Asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa. Pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa. Przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice. Pielęgniarka, miejsce pracy Ropa. Pedagog, miejsce pracy Gorlice. Podinspektor do spraw księgowości, miejsce pracy Gorlice. Podinspektor w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice. Pracownik polowy, pracę na terenie kraju. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Ślusarz, miejsce pracy Mszanka. Pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju. Operator maszyn budowlanych, pracę na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego. Technik serwisant, praca na terenie kraju. Elektryk, praca na terenie całego kraju. Kucharz, miejsce pracy Śnietnica. Kelner, miejsce pracy Rygietów. Pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG, miejsce pracy Lopica Polska. Spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, miejsce pracy teren kraju. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Lopica Polska. Oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz. Pracownik utrzymania czystości, sprzątająca osoba, miejsce pracy Gorlice. Osoba kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

Zbliża się już powoli godzina 11, a my cały czas życzymy wam pięknego dnia, pięknego tygodnia, bo przecież jaki początek, to tak i cały tydzień. Liczę na to, że humory dopisują, liczę też, że jesteście razem z nami i niebawem wsłuchacie się w kolejną audycję, która po godzinie 11 wystartuje na naszej antenie. No to co, jeszcze piękny dzień, Nowator i Mateusz Mijal, a później czas na wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przedłużone do stycznia śledztwo w sprawie zonda Krypto. Potem o ważnym wyróżnieniu dla Śródmieścia Gdyni. Najpierw jednak wrócimy do podziału w Prawie i Sprawiedliwości. Marcin Krzamiński. Jutro Komitet Polityczny PiS ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie członków partii, którzy nie zdecydowali się podpisać tzw. lojalek i nie zdecydowali o zamknięciu działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do tej grupy należy około 40 polityków, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Maciej Kluczka.
2: Sytuacja może mieć zabawne aspekty, bo najprawdopodobniej władze partii będą na nowo potwierdzać członkostwo w partii tych, którzy lojalki złożyli, a przez to automatycznie wykluczeni z partii zostaną ci politycy, którzy należą do grupy Morawieckiego. Tobiasz Boheński, przeciwnik Morawieckiego, całą sytuację opisał tak.
3: Rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki.
2: A Przemysław Czarnek tak odnosi się do ewentualnej współpracy z Morawieckim.
4: Od jesieni przyszłego roku wrócą rządy Prawa i Sprawiedliwości i szeroki prawiec.
2: Jeśli formalności się dopełnią, to PiS przestanie być w Sejmie największym klubem.
1: Do 17 stycznia przyszłego roku przedłużone zostało śledztwo w sprawie zonda Krypto. Śledczy w ostatnich tygodniach przejrzeli m.in. korespondencję pracowników tej giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z kont bankowych. Śledztwo w sprawie zonda Krypto prokuratura wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Minister spraw zagranicznych krytykuje ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem Karol Nawrocki zaproponował jednak zmianę pytania. Ma ono brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To wybiórcze traktowanie wspólnoty europejskiej, ocenia Radosław Sikorski.
5: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
1: Prezydencki wniosek o referendum trafił już do Senatu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia komitetu w koreańskim Busan. O szczegółach Paweł Radzewicz.
6: Śródmieście Gdyni nazywane perłą modernizmu zostało docenione przez świat, mówi z Korei wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
7: To naprawdę ogromne osiągnięcie.
6: Gdynia została wyróżniona za wizjonerski na czas powstania Układ Śródmieścia, unikatowy styk miasta i morza oraz zastosowanie na szeroką skalę idei modernistycznych.
1: Sport. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, Maja Chwalińska awansowała z 22 na 21 pozycję. Magdalena Fręch spadła z 43 na 48. Największy spadek zanotowała Magdalinet, która zamieniła 51 miejsce na 65.
8: Jeszcze pora przekazać kilka słów na temat pogody, a ta w poniedziałek może przynieść nam w godzinach popołudniowych burze z deszczem. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Sanoka, Ustrzyk czy też Rzeszowa powinniśmy zobaczyć w dzień w okolicach 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1005 hektopaskali, z zachodu wiatr w porywach 50 km na godzinę. Wiatr jest niekorzystny, a jeśli chodzi o wilgotność powietrza, ta przekroczyła 50%. My natomiast przekroczyliśmy już barierę czasu, która mówi, że kończymy poranek Trendy Start. Dzięki za obecność przy radioodbiornikach, ale pozostańcie w dalszym ciągu z Anią i Marcinem, którzy powracają już do swojego rytmu, czyli do programu 90-60. Po weekendowej pauzie również i oni raczyć was będą najlepszymi hitami. A ja, Łukasz Michtal, żegnam się, życząc miłego dnia.
0: Reklama.
9: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
10: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
14: Castorama!
15: Teoria
16: i praktyka.
15: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
16: Trawnik, kwiaty?
15: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Reklama. 90 w 60.

0: Dla was.
1: Poniedziałek, moi drodzy, ale to nie jest poniedziałek taki zwykły, Aniu.
2: Niezwykły,
1: no,
2: myślisz?
1: Że niezwykły.
2: A dlaczego, Marcinie?
1: A dlaczego, że wakacyjny cały czas?
2: Ja... Aj, no niby tak, ale jeszcze tak miesiąc tych wakacji.
1: Jakoś tak inaczej się, że tak powiem, czujemy na wakacjach. Witamy serdecznie.
2: Cześć.
1: Program, gdzie oczywiście o narzekaniu, no ale to co zrobisz, narzeknęła.
2: No
1: i to
2: tak.
1: Nie o jednym.
2: Bo jest poniedziałek, to chyba
1: dokładnie.
2: Dlatego.
1: Witamy serdecznie.
2: Cześć.
1: Ania?
2: I Marcin.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Oto teraz Viva la Fiesta. Viva la Fiesta to jest taki numer, który oczywiście kojarzy nam się tylko i wyłącznie z ciepłymi chwilami życia. Grupa, słuchajcie, pochodzi z Hamburga w Niemczech. No i najbardziej znane utwory to ten, który gramy teraz, ale oprócz tego ten z 97 roku. Ale nie ten Alexi, tylko właśnie tu Elvis.
2: Tak jest.
1: Gramy?
2: Gramy.
1: No to gramy.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
4: Wyfield.
5: Sexy Eyes.
4: Duńska wokalistka Eurodance.
5: Pamiętam to wejście, o co mówiliśmy, że masz codziennie inny kolor oczu. Soczewek.
4: No. Oj tak, no właśnie. Było tak.
5: Na początku nie kapowałem, o co chodzi, bo nie wiedziałem, że soczewki
4: no
5: masz.
4: No właśnie, moi drodzy. Tylko trzeba pamiętać, że te soczewki no nie są tak dobre jak zwykłe, bo mają mniejszą przepuszczalność powietrza.
5: Które? Kolorowe?
4: Kolorowe.
5: A inne?
4: No wiesz, są słabsze
5: jakości. Jak soczewka może mieć przepuszczalność powietrza?
4: No tak.
5: Jak?
4: Marcin.
5: Aniu. To nie fibra jest.
4: Co ty nie wiesz?
5: To nie jest siatka.
4: Słyszycie?
5: Stałe.
4: Mamy tu przykład osoby, która najwidoczniej nie ma wady wzroku. Marcinie, gratulacje. To ty nosisz te okulary chyba?
5: Daj miczu.
4: No słyszycie.
5: A jak ty też nosisz soczewki?
4: No niestety. No to co mam powiedzieć?
5: Sexy Eyes.
4: I Wifi.
5: A, czyli te oczy to są normalnie już tak, jak mają być, czy jeszcze nie?
4: Tak, to są te.
5: Tak?
4: Tak.
5: Zielone.
4: Zielone.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Aleksja.
2: Ulalala, to ten numer zagramy teraz.
1: No pewnie, skoro Marcin już tak unawinął na początku twojej wizyty, to
2: stwierdziliśmy,
1: że... Ale
2: lubię, uciekać w takie rytmy wakacyjne, bardzo lubię.
1: Akurat te piosenki to mega kojarzą się z wakacjami.
2: No to
1: i
2: chyba...
1: tylko z tym właściwie.
2: Moi drodzy, cokolwiek robicie, no to teraz włączcie radioodbiornik na pełne obroty, żeby oczywiście doświadczyć tego takiego podmuchu gorąca wakacyjnego.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: No mercy.
2: Oh, where do you go?
1: Do Niemiec się przenosimy.
2: No tak, to niemiecki zespół i Eurodance tutaj trochę idzie na bok, bo to taki typowy dance. Nie tylko, no słuchajcie, ale nie tylko Eurodance, dlatego, że tutaj jest mieszanka, słuchaj, też Azji, nie?
1: Trochę tak.
2: No pewnie, że tak. 95 rok, no i oczywiście ten przebój za sprawą producenta Franka Fariana stał się naprawdę wielką produkcją, taką nie tylko na wakacje, to chyba nagranie powstało nawet w okresie październik-listopad, ale ogólnie był to duży sukces 95 roku.
1: Marcin, ty znasz nawet miesiąc?
2: 6 roku.
1: Takim byłeś fanem numer.
2: Czytam.
1: No dobra.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała dokumentację dla drugiego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów-Nisko. Jego zadaniem będzie opracowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla fragmentu między węzłami Lipnik i Samborzec. Jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięcia przetargu, możliwe będzie podpisanie umowy. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym terenu. Dokumentacja obejmie między innymi wykonanie odwiertów, badań geofizycznych, map projektowych czy analiz ruchu. Prace dla tego odcinka mają potrwać 15 miesięcy. Droga ekspresowa S74 między Opatowem a połączeniem z trasą S19 w rejonie Niska będzie miała łącznie około 73 km długości.
1: Nowa trasa ułatwi dojazd z centrum kraju do S19 koło Niska na Podkarpaciu, a także południowych regionów województwa lubelskiego. Odcinek na terenie województwa łódzkiego jest w przygotowaniu, a dalsza część na terenie województwa świętokrzyskiego do Opatowa jest już w realizacji. Powiat krośnieński otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 450 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostaną przeznaczone na realizację trzech inwestycji w ramach programu wyrównywania różnic między regionami 3, których celem jest poprawa dostępności placówek oświatowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększenie możliwości bezpiecznego transportu uczniów. W ramach obszaru B programu zrealizowane zostaną dwa zadania. Pierwsze obejmuje remont łazienki uczniowskiej dla chłopców oraz jej dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w liceum ogólnokształcącym w Wiedliczu. Drugim przedsięwzięciem będzie projekt realizowany w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Zakres prac obejmuje likwidację barier utrudniających poruszanie się oraz komunikowanie osobom z niepełnosprawnościami. W ramach obszaru D programu powiat krośnieński zakupi nowy autobus przystosowany do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. Realizacja wszystkich projektów została zaplanowana na okres od lipca do grudnia bieżącego roku.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wczoraj Stadion Sportowy w Tarnowcu stał się regionalną stolicą kulinarnego świętowania. Wszystko za sprawą 15. Podkarpackiego Festiwalu Smaków Regionalnych Pierogi. Koła gospodyń wiejskich z gminy Tarnowiec przygotowały dla uczestników tysiące różnych pierogów w najróżniejszych wariantach smakowych, mówiła Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec.
4: Pierogi to jest podstawa, ale również ta zabawa i koncerty. Poza tym nasz taki blok tradycyjnej muzyki, naszej tutaj lokalnej, zespół Potakowianki, Dworzanie, Tarnowcoki i Ternina, młody zespół, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Na tegorocznych pierogach bierze udział 15 kół gospodyń wiejskich. Ilość tych pierogów to jest, myślę, że grubo ponad 120 tysięcy. Natomiast rodzaje nie umiem zliczyć. Są pierogi na słodko, pierogi na słono. W tym roku taką nowością są pierogi z serem i ze śliwką, są pierogi z bobem i z miętą, są pierogi z mięsem z indyka, z szpinakiem. No i te tradycyjne, wiadomo, jest ich mnóstwo, bo do tego ciasta to możemy włożyć tak naprawdę cokolwiek.
1: Oprócz wyjątkowych degustacji na odwiedzających czekało mnóstwo innych atrakcji. Na terenie stadionu zorganizowano kiermasz rękodzieła. Nie zabrakło konkursów, animacji oraz skoko zabaw dla najmłodszych. Na scenie zaprezentowały się zespoły i kapele ludowe. Jednym z nich był zespół Potakowianki.
5: Jest zespół stary, ma 75 lat. Powstał bardzo, bardzo dawno temu. Później w którymś to roku przestał swoją działalność, ale po jakimś czasie z powrotem wznowiliśmy. No i jesteśmy w składzie 9 osób. Niektóre już odeszły. Pani, która ma 92 lata, śpiewała z nami bardzo długo, ale już niestety nie ma siły śpiewać. No my tak kontynuujemy. To jeździmy, tak jak tutaj pierogi co roku, to jeździmy na przeglądy, to byłyśmy w Bukowinie, to byłyśmy w Kazimierzu na przeglądach. To jeździmy tak samo, w styczniu są organizowane kolędy, to już jest trzecia kolęda, na której byliśmy. No i tak pomału działamy. Jak długo? Zobaczymy, na ile nam wystarczy siły i chęci.
1: Wieczorna część festiwalu upłynęła pod znakiem wielkich emocji muzycznych. Wyjątkowy koncert pod hasłem Za tobą pójdę jak na bal zagrał Big Band pod kierownictwem Wojtka Nowickiego. Później scenę przejął rockowy zespół Chaosfera, który mocniejszym brzmieniem rozgrzał zgromadzoną publiczność. O godzinie 20 nadszedł najbardziej wyczekiwany moment wieczoru – energetyczny i widowiskowy koncert gwiazdy wydarzenia Cleo. Imprezę zwieńczyła taneczna zabawa, którą poprowadził DJ Focus.
0: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
10: Lidl. To się opłaca.
11: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
12: Up and away!
13: Mr. President.
14: Co tam widzimy?
13: Nic, ja widzę prezydenta chmury, i up and away.
14: Tak, chmury widzę, wiesz?
13: Tęczu.
14: Wybiłaś się ponad chmury kiedyś?
13: Wybiłam się.
14: To jesteś cały czas, nawet wyżej.
13: Ja
14: do stratosfery.
13: Lubię bardzo.
14: Tak?
13: A ty co? Ty cały czas lewitujesz, Marcin.
14: Co?
13: Cały czas lewitujesz.
14: Co mieliśmy mówić? O, ja, czy o kokoczabo.
13: Słuchajcie, Marcin dzisiaj kupował szynkę krakowską.
14: I co? Bardzo lubię.
13: Lubisz?
14: No oczywiście, że tak.
13: Z czym jeszcze?
14: Z czym? Z czypiorkiem, z serkiem i z tym, co ty nie lubisz, czyli z truskawkami.
13: Jesz szynkę krakowską z truskawką?
14: Oczywiście.
13: Niedobrze mi jest.
14: No. A za chwilę to będzie tak jak makaron z truskawkami.
13: Niedobrze mi podwójnie.
14: A widzisz? No, a tak.
13: Jak można to jeść? Ja
14: normalnie
13: tego nie rozumiem.
14: Można jeść. Będzie,
13: dla mnie to jest jakieś dziwne.
14: Kiedyś to będzie danie, można rzec, narodowe.
13: Ja nie cierpię tego.
14: Trudno.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Sasz. Ekwador.
2: Tak, to jest oczywiście wielki przebój należący do takiej strefy bardziej klubowej, bardziej dyskotekowej. No i oczywiście zrobiony po to, żeby w klubach zaistniało. I zaistniało.
1: Ich ale to wysiło. Dalej grają w
2: klubach. No pewnie,
1: chyba.
2: Że grają. W różnych kompilacjach, w różnych remiksach.
1: No tak.
2: A ty na
1: to
2: Ekwador bawiłaś się choć raz?
1: Bawiłam się.
2: Ja
1: nawet
2: pamiętam.
1: Kilka razy.
2: No miałeś
1: super
2: białe
1: było.
2: Rękawiczki, ale
1: gwizdek.
2: To muszkę białą, po co ci to było?
1: Nie, no taka moda była.
2: Taka moda. Dami tu mamy!

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: The Underdog Project i tak. Summer Jam. No to jest dopiero świetny utwór.
2: Uciekamy, słuchajcie, w kultowych kawałki, jak słyszycie Saturday Night, Summer Jam, tak?
1: Why if it was sexy, ja jest nie Saturday Night.
2: A, i Tonight.
1: I
2: ja mówię o tym...
1: O czym ty mówisz w ogóle?
2: O tym zespole, o którym teraz mówimy, który zaprezentował Summer Jam.
1: Ale ja myślałam, że wiesz.
2: A, myślałaś. Nie myślisz, to patrz, z czego żyjemy. Kłaniu, gdzie ty idziesz? Dzisiaj na jakąś randkę, bo coś taka rozkojarzona jesteś, ja nie wiem.
1: W poniedziałek na randkę, jeszcze mi się nie zdarzyło.
2: Przywołuję cię do porządku, moja droga. Dzisiaj jeszcze jesteśmy tu i teraz. Teraz jest godzina 11, po 11, a nie już godzina 16, 17, co myślisz o... szpilkach.
1: Po prostu, Marcin, ja myślałam, że ty wymieniasz Kietce, wszystkie hity, które imprezie. Dzisiaj, wiesz, tak jak zazwyczaj robisz.
2: Po 21 to już późno.
1: Słyszycie?
2: A nie, w sumie dobra.
1: Cały Marcin, nie na temat, ale mówi.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Master Boy. Mr. Feeling.
2: Pięknie.
1: Pięknie.
2: Ja uwielbiam ten zespół.
1: Może coś powiedz więcej.
2: Ja zespół się produkuję, został założony w... No sobie myślę, jak ty mówisz, to co ja się będę wychylać.
1: Tylko właśnie.
2: 1990 rok, moi drodzy. Wtedy to zespół odniósł naprawdę mnóstwo sukcesów. Nie tylko w Europie, ale także w Azji, Oceanii, Ameryce Południowej. To była połowa lat 90., czyli Marcin, twoje ulubione czasy. Rozkwitłeś wtedy?
1: Nie podoba mi się jedna rzecz.
2: Nie, co znowu ci się nie podoba?
1: Przewalasz oczyma jakoś tak, takim grymasem. O co ci chodzi? To powiedz, o co ci chodzi od razu, a nie takie jakieś uniki, o co... nie lubię takie rzeczy.
2: Wiesz co? No. Nie grymaś, tylko po prostu idź w końcu...
1: Ja cenię prawdziwość, autentyczność i dosadność. Mówisz, o co ci leży na wątrobie, a nie, że po prostu...
2: Po jakiemu to było?
1: Po polsku.
2: Po polskiemu?
1: Wszyscy wtajemniczeni doskonale wiedzą, o czym mówię.
2: Dobrze, Marcin.

0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, moi drodzy. Program poniedziałkowy. Oj, ciężko, ja jestem cały...
0: Spocony jest cały.
1: No, ciężko było z Anką dzisiaj poprowadzić. W poniedziałek to tak zawsze wygląda. Jutro myślę, że będzie z górki.
0: Wiesz, z tobą też się ciężko prowadzić. Ejku. To nie tylko w poniedziałki.
1: Przebrnąłem ten poniedziałek.
0: Tylko od poniedziałku do piątku
1: idę
0: ciężko.
1: Idę odpocząć. No, na razie, hej.
0: Hej, idź, ponarzekać.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podrzucił miny przeciwpiechotne pod galerię handlową, został aresztowany. Ewakuowani wracają do domów, choć nadal płoną lasy w Hiszpanii. Aktywiści Miasto Jest Nasze chcą dymisji ministra sportu. Zorganizowali w Warszawie demonstrację. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 39-letni mężczyzna z Jeleniej Góry trafił do aresztu za podrzucenie min przeciwpiechotnych. Odnalezienie niewybuchu w koszu na śmieci przy galerii handlowej wymusiło ewakuację i dużą akcję służb. Okazało się, że miny mężczyzna wyniósł z niedalekiego placu budowy. Robotnicy nie zauważyli ich w gruzie po rozbiórce dawnego budynku wojskowego.
2: Funkcjonariusze ustali, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Przedstawiono mu zarzut prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, eksplozji materiałów wybuchowych.
1: Za to grozi do 8 lat więzienia, mówi Edyta Barowska z Komendy w Jeleniej Górze. Potem jeszcze saperzy odkryli ponad 20 min w kilku lokalizacjach w mieście. Zostały wywiezione wraz z gruzem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołuje na dziś posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarami w południowo-zachodniej części kraju. Ogień zmusił tam do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. Zagrożone są m.in. przedmieścia Bordeaux. Strażacy walczą z czasem, by zdążyć przed nadciągającą falą upałów. Cezary Jaszczyk.
3: Według służb w niektórych rejonach po kilkudziesięciu godzinach powoli udaje się opanowywać sytuację, ale wiele będzie zależało od pogody, utrudniającego akcję wiatru i prognozowanych upałów. Od wtorku niestety temperatury znów wzrosną do 38-40 stopni. To coś, co może pogorszyć sytuację. Dlatego nie będzie zgody na powrót ewakuowanych do domów, zastrzegała prefekt departamentu Gironda. Na pierwsze powroty ewakuowanych zgadzają się za to Hiszpanie. Chodzi o okolice Madrytu, choć służby ostrzegają, że walka z ogniem nadal trwa.
1: Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą odwołania wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia w związku z ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski. Portal informuje, że Ireneusz Raś, który był odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o wynajmie krótkoterminowym, przed wejściem do rządu sam posiadał 3 mikrokawalerki przeznaczone na wynajem. Aktywiści zorganizowali na warszawskim placu 5 rogów happening. Przyczepili na słupie znak "Strefa wolna od mieszkańców", by zwrócić uwagę na rozrastanie się usług najmu krótkoterminowego w śródmieściu Warszawy. Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Służby przypominają, do wyjścia do lasu na grzyby warto się odpowiednio przygotować, mówi Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Policji.
4: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jest skrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant.
1: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowany telefon. Drugi mecz i druga porażka. Robert Lewandowski jak na razie bez gola za oceanem. Najpierw porażka z Interem Miami, a teraz Chicago Fire wraca na tarczy z Nowego Jorku. Drużyna Lewego przegrała z New York City 1-3. Kapitan naszej kadry pojawił się na boisku w drugiej połowie, ale wyniku nie zmienił. Potrzeba czasu, tłumaczy Robert Lewandowski.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. W nocy 12 także chłodniej, ale już jutro 23 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Od środy powrót upałów, 27 stopni i pełne słońce.
1: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
1: Reklama.
7: Granie na żądanie.
8: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hi, hi, hello. No cześć. Wyspani w miarę chociaż, czy jeszcze narzekający, bo jest poniedziałek. No muszę wam powiedzieć, że jest taka dosyć ciekawa aura na zewnątrz. No niby człowiek śpiący, ale ten wiatr trochę pobudza do działania. Także dzióbki, no bywa różnie. Mam nadzieję, że wszystko u was okej. Okay. Czekam na wiadomości od was, bo startujemy z programem 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, lecimy.

Dla miłości mojego życia mowa o mojej ukochanej Zozie, bez której nie da się żyć, by miała więcej czasu dla swego małpiszona, który śle życzenia i piękną piosenkę. Proszę, zakochani, i ballada, ale słodziaśnie. Zagramy, no pewnie, że tak, machamy do Zozy i do małpiszona. Tak, obyście się szybko zobaczyli.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
1: Reklama.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Dla mojej kobiety Karoliny Boys, zapamiętaj, pozdrawia Dawidek. Karolcia, no mam nadzieję, że zawsze będziesz o Dawidzie pamiętać. No i chyba tu bardziej chodzi o te pozytywne aspekty relacji, co? Lecimy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Serdeczne pozdrowienia dla mojej żoneczki Asi, która teraz ciężko pracuje. Kocham cię, moje słoneczko. Mąż Romek, moje słońce. Oj, no tak, no niestety, ale czasem tak jest, że no tej pracy jest dużo, ale później, gdy ma człowiek wolny, no to ma, więcej siły, bo ma też więcej chęci. No, także na pewno Asia jeszcze sobie odpocznie. Ale widzę, że mąż wspiera to dobrze.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Pozdrawiam swoją dziewczynę Paulinkę. Kocham cię bardzo mocno, z dedykacją Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. Pozdrawiam Antoni. Dziubasy, macham do was bardzo gorąco. No i niech ta wasza miłość jeszcze bardziej się tli. No słodko, a to nie są walentynki?

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Każdy potencjalny emeryt, który planuje przejście na świadczenie w najbliższym czasie, zastanawia się nad wyborem miesiąca, który będzie dla niego najkorzystniejszy. Nie ma złotego środka, bo każdy z nas ma inną sytuację życiową i zawodową. Jeśli jednak skupimy się tylko na aspekcie finansowym, to lipiec może się okazać korzystnym miesiącem. Związane jest to z waloryzacją roczną i kwartalną, której podlega kapitał początkowy ustalony do dnia 31.12.1998 roku oraz składki zgromadzone na koncie w ZUS od 1 stycznia 1999 roku, mówi Wojciech Dylung, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Prawo do emerytury zależy wyłącznie od ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn oraz udowodnienia jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia. Wniosek o emeryturę można już złożyć na 30 dni przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Warto jednak pamiętać, że moment przejścia na emeryturę wpływa na wysokość przyszłego świadczenia. Pracując dłużej, możemy liczyć na wyższą emeryturę. Wynika to z opłacania dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do jej obliczenia. ZUS na Podkarpaciu wypłaca ponad 450 tysięcy emerytur i rent.
2: Im większy licznik oraz mniejszy mianownik, tym wysokość emerytury będzie wyższa. Każdy sam musi podjąć decyzję, jaki wariant jest dla niego korzystniejszy. Policjanci regularnie odwiedzają harcerskie obozowiska znajdujące się na terenie powiatu bieszczadzkiego, sprawdzając warunki pobytu oraz liczbę uczestników wypoczynku. Podczas wizyt nawiązują kontakt z komendantami obozów, przekazują numery telefonów do jednostki policji oraz ustalają sposób szybkiego kontaktu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Funkcjonariusze rozmawiają z harcerzami i kadrą o zasadach bezpiecznego wypoczynku, przypominają o właściwym zachowaniu podczas wycieczek i pobytu w lesie oraz ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z dzikimi zwierzętami, w tym możliwością spotkania niedźwiedzi. Policjanci apelują również o niezwłoczne informowanie służb o każdej sytuacji mogącej zagrażać zdrowiu lub życiu uczestników obozu. Takie działania będą kontynuowane przez cały okres wakacji, aby każdy uczestnik letniego wypoczynku mógł czuć się bezpiecznie.
0: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
2: Za nami 29 dni Iwonicza. Publiczność miała okazję wysłuchać koncertów utalentowanych artystów, którzy rozgrzali scenę przed wielkim finałem. Na scenie zaprezentowali się Art Mineral, Agata Siemaszko z unikalnym projektem Balkan Collective, Trio Was oraz gwiazda wieczoru zespół Blue Cafe, mówi Stanisław Zając, wiceburmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
4: 29 dni Iwonicza dobiegły końca. Towarzyszyła nam piękna zabawa, udana impreza. Przy pięknej pogodzie, to trzeba właśnie podkreślić, już w sobotę królowała tutaj muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa. Rozpoczęliśmy zespołem Seta, później zespół Loka, na koniec dyskoteka do późnych godzin wieczornych. Dzisiaj również zespoły i folkowe, rockowe, a na koniec gwiazda wieczoru Blue Cafe. Tym wszystkim imprezom muzycznym towarzyszyły rekreacje. Mogliśmy tutaj, zapraszaliśmy gości do wspólnego świętowania, ale także do wędrówek, wypoczynku na świeżym powietrzu. Mieliśmy atrakcje dla dzieci. Obok dmuchańce, zjeżdżalnie, myślę, że każde dziecko z tego skorzystało.
2: Absolutnym punktem kulminacyjnym niedzielnego wieczoru był koncert legendarnej grupy Blue Cafe. Muzycy weszli na scenę o godzinie 20.30, przyciągając pod scenę rekordową publiczność, mówi Dominika Gawenda, wokalistka zespołu.
5: Ja w ogóle uważam, że to jest wspaniałe, że utwory, które stały się kiedyś przebojami, które są przebojami, po prostu potrafią w ogóle po latach zyskać jakby no drugie życie. I to jest tak, że no potem się poznaje piosenkę i potem się poznaje przebój i no to, że piosenka ma moc i przesłanie i zostaje ludziom w głowach i w sercach. Bo rzeczywiście to, że piosenka, która dawno temu stała się hitem, ponownie wypłynęła i ponownie no narobiła niemałego zamieszania w Polsce, to świadczy o tym, że to jest że to, co robimy, naprawdę ma sens, że po prostu to jest piękne, że ludzie wracają do tych piosenek, chcą ich słuchać, chcą być z nami, a tych przebojów mamy mnóstwo. Właściwie nasz koncert składa się już w tej chwili po tylu latach z samych przebojów i to jest fajne, że kolejny, każdy utwór, który gramy, to jest właściwie utwór, który jest znany przez publiczność w Polsce. Ja uwielbiam koncerty, to jest, uwielbiam też nagrywać płyty, ale jednak taka forma występowania na żywo jest dla mnie taka najważniejsza.
2: Oprócz doznań artystycznych, organizatorzy zadbali o podniebienia odwiedzających. Niedzielnej imprezie towarzyszył 7. Podkarpacki Festiwal Serów Tradycyjnych, Regionalnych i Ekologicznych.
6: Reklama.
7: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Serdeczne życzonka, zdrówka i samych słonecznych chwil z okazji wczorajszych imienin dla Ciebie, Aniu. Oj, dziękuję bardzo. Doszły mnie słuchy, że lubisz rumuńskie brzmienia, zatem proszę dla Ciebie o DJ Project Faratine, Emil. Oj, Emilu, pozdrawiam Cię bardzo, bardzo gorąco i oczywiście dziękuję, no lubię. No, Dan Balan i te sprawy. Pozdrawiam raz jeszcze i dziękuję. No to lecimy, lecimy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Serdeczne życzenia na nadchodzący urlop dla Basi, Laura Branigan i Self Control, koleżanki z pracy. Oj, Basiu, odpoczywaj dużo, tego ci życzę. No i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie z górki. No musi tak być. A tymczasem Laura Branigan już teraz.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jło, ulica Kołłątaja 2. On 13 420 0010. GERS. Pomagamy uczyć się do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
2: Pozdrowienia dla Doroty, Patrycji i Anety. Śle Michał, już nie ma dzikich plaż. Życzę szczęścia, może jakąś znajdziecie. No, pasowałoby, chociaż no, na pewno ciężko. Zależy, w jakim regionie się znajdujecie. Pozdrawiam całą ekipę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Na razie nieoficjalnie jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Niewykluczony powrót limitów cen paliw, mówią politycy koalicji rządowej. Polregio przygotowało 232 dodatkowe wagony na zbliżający się festiwal Poland Rock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, podaje polska agencja prasowa. Zbigniew Ziobro ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd wystawił za nim list gończy. Według ostatnich informacji Ziobro przebywa w USA. Więcej szczegółów na ten temat ma przedstawić wkrótce prokuratura krajowa. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, ustalającego limity cen paliw. Zapewnia o tym Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Według polityków koalicji rządowej plany obniżenia cen na stacjach benzynowych pokrzyżował prezydent, kierując ustawę o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Fęskę.
2: Według Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej ceny paliw można by obniżyć łatwiej, gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
3: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków.
2: Rządzący fatalnie rozegrali ten temat, ocenia były rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller.
4: Ja bym tego typu pakiet, jeżeli nie mają pewności, w jaki sposób postąpi pan prezydent, z prezydentem porozmawiał w tej sprawie, bo pan prezydent jednej rzeczy wymaga, żeby dać gwarancję, że te środki finansowe, które z podatku od nadmiarowych zysków byłyby pobrane, były przeznaczone właśnie na obniżenie cen paliw, a tej gwarancji w tej ustawie nie ma.
2: Według ekspertów cena benzyny w tym tygodniu na niektórych stacjach zbliży się do 8 zł za litr, a w przypadku oleju napędowego przekroczenie tej wartości jest nieuniknione.
1: Schorowany 80-latek z Krakowa od miesięcy bezskutecznie zabiega w spółdzielni mieszkaniowej o zgodę na montaż klimatyzacji. Dostał takie zalecenie od lekarza, bo choruje na zwłóknienie płuc. Wysoka temperatura zagraża jego życiu. Władze spółdzielni w Nowej Hucie zgadzają się na montaż klimatyzacji pod warunkiem dobrowolnego poddania się egzekucji 25 tysięcy złotych na wypadek ewentualnych zniszczeń powstałych przy montażu.
5: Tu nie idzie tu wytrzymać, takie jest gorąco, ja mnie duszno, jest strasznie...
6: No jak na polu jest tak gorąco, no to i w mieszkaniu do 30 prawie, nie?
5: Ja nie mam czym oddychać.
1: Pan Stanisław z żoną obawiają się podpisać zgodę na egzekucję 25 tysięcy złotych, mówi pani Katarzyna, córka emeryta.
7: Mimo tego, że tato budował hutę, stracił zdrowie w hucie i na stare lata w tej chwili każe mu się jeszcze podpisywać cyrograf na 25 tysięcy.
1: Władze spółdzielni tłumaczą, że muszą dbać o interes wszystkich członków spółdzielni i wszystkich mieszkańców. Czwarty dron w ostatnich dniach naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i kierował się na Ukrainę. Na krótko wleciał w rumuńską strefę powietrzną. Wczoraj informowano też o dronie, którego zestrzelił rumuński samolot F-16. Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z festiwalem Poland Rock. Pierwsze składy wyjadą na tory już jutro. Będą kursować do 2 sierpnia. Jeden z największych w Europie festiwali rockowych potrwa od czwartku do soboty na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Sędzia, który prowadził finał piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce, niespodziewanie zakończył karierę. Słoweńskie media piszą, że Slavko Vincic chce odejść u szczytu kariery. Eksperci komentują z przekąsem, że jego sędziowanie dalekie było od wysokiego poziomu. Polscy kibice też nie będą za nim tęsknić. Sędziował nasz przegrany Barasz o mundial ze Szwecją. Zdaniem wielu jego błędy pomogły wtedy Szwedom.
8: Szary poniedziałek na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry pokazują 23 stopnie w Sanoku, Krośnie, Jaśle czy Gorlicach, 24 w Dębicy, ale w tym tygodniu wrócą do nas naprawdę wysokie temperatury, bo od środy powyżej 30 kresek w cieniu i taka temperatura ma się utrzymać przez ponad tydzień.
9: Reklama.
10: Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęcka poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
8: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
9: To już po 13. Druga zmiana w Trendy Radio, poniedziałkowa i wakacyjna. Przypominam, że są wakacje, bo patrząc na to, co na niebie, można by zapomnieć, nie? Gramy cały czas rozgrzewające trendy, brzmienie już teraz Cleo i kolory lata.

Czas zajrzeć do kalendarza. 27 dzień lipca, oczywiście poniedziałek. Imieniny obchodzą dziś Julia, Natalia, Magdalena oraz Felix. Wszystkiego najpiękniejszego. Dzień jest już krótszy o ponad godzinę od najdłuższego. O godzinę i jedną minutę. To widać na przykład, no wieczorem oczywiście, ale też rano, że to słońce robi się coraz bardziej leniwe, wstaje coraz później. Do końca lata 57 dni i trzymam kciuki za to, że lato jeszcze nas odwiedzi, chociaż na trochę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
0: Reklama.

Zajrzyjmy teraz do naszego filmowego kalendarium. 27 dzień lipca to bardzo ważna data w historii polskiej kinematografii, a w zasadzie w historii całej wschodnioeuropejskiej kinematografii. Właśnie tego dnia 1981 roku odbyła się premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Film, który jest ceniony do dziś na całym świecie. No i śmiało można powiedzieć, że obowiązkowa pozycja dla każdego kinomaniaka, nie tylko z Polski, a z Polski to już w ogóle, jeżeli się nie oglądało, warto nadrobić. Ten film kończy dziś 45 lat, a ogląda się do dziś z zapartym tchem. Wracamy do grania. Za moment pojawią się też informacje z naszego regionu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj około godziny 20.30 doszło do zdarzenia drogowego w Korczynie. Jak wynika z ustaleń, kierujący rowerem pod wpływem alkoholu wjechał w tył samochodu osobowego. Droga była całkowicie nieprzejezdna. Bezpieczeństwo pożarowe podczas żniw i prac polowych to kluczowy element ochrony zbiorów, cennego sprzętu oraz życia ludzkiego. Okres intensywnych prac rolniczych pokrywa się zazwyczaj z letnimi falami upałów, co przy obecności suchych palnych materiałów tworzy idealne warunki do powstania ognia. Iskra z niesprawnej maszyny rolniczej wystarczy, aby w kilka minut strawić dorobek całego sezonu. Większość pożarów podczas zbiorów nie wynika z pecha, lecz z problemów technicznych lub zaniedbań, mówi Paweł Giba, rzecznik prasowy Sanockiej Straży Pożarnej.
2: Jeśli chodzi o pożary powstałe od pożarów maszyn rolniczych, również zdarzają się takie rzeczy, bo musimy mieć świadomość, że te maszyny rolnicze pracują zazwyczaj w wysokich temperaturach, na dużych obrotach i najczęściej zły stan techniczny lub jakieś wady mogą być tą przyczyną. Na przykład jakiś brak konserwacji, pozostawianie resztek roślinnych na jakichś silnikach i elementach ruchomych, czy zły stan instalacji elektrycznej, przegrzanie łożysk i pasów klinowych. No myślę, że takie typowe elementy techniczne i ich niedopatrzenie powodują pożary od maszyn rolniczych.
1: Jeśli dojdzie do zapłonu, kluczowy jest czas. Należy natychmiast zatrzymać maszynę, wyłączyć silnik i ewakuować się, zabierając gaśnicę. Próbę gaszenia w zarodku podejmujemy tylko wtedy, gdy nie zagraża to bezpośrednio życiu. Równolegle należy niezwłocznie wezwać straż pożarną.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Pracownicy socjalni CUS gminy Dębica rozpoczęli realizację projektu socjalnego pod nazwą Szczęśliwa Mama, Szczęśliwa Rodzina. Głównym celem inicjatywy jest kompleksowe wsparcie kobiet z terenu gminy Dębica poprzez działania wzmacniające ich potencjał osobisty, społeczny i zawodowy. Program przedsięwzięcia został zaplanowany w sposób kompleksowy. Uczestniczki skorzystają z profesjonalnego wsparcia psychologa oraz doradcy zawodowego, co ułatwi im podniesienie kompetencji osobistych oraz zaplanowanie dalszej ścieżki zawodowej. Dodatkowo zdobędą praktyczne umiejętności dbania o swój wizerunek podczas kursu wizażu, a zwieńczeniem całej drogi rozwojowej będzie udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, stanowiącej symboliczny krok w stronę wzmocnienia samooceny i celebracji osiągniętych zmian. Projekt jest finansowany ze środków własnych gminy Dębica w ramach działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie gminy Dębica. W tym roku przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz akcji Burza. Tarnów również upamiętni te wydarzenia. Uroczystości odbędą się w sobotę 1 sierpnia. Msza święta o godzinie 17 w kościele księży Filipinów zainauguruje obchody. Będzie to msza w intencji ojczyzny oraz poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej. Kolejnym punktem będzie przemarsz pod grób nieznanego żołnierza, gdzie uczestnicy złożą kwiaty i zapalą światła pamięci. O godzinie 17 w całym mieście zawyją syreny dla uczczenia wydarzeń sprzed lat. Tradycyjnie Biuro Wystaw Artystycznych, Rada Osiedla Starówka oraz Rada Osiedla Piaskówka zapraszają do udziału w Powstaniu Pokoleń, wspólnym wielopokoleniowym śpiewaniu piosenek z Powstania Warszawskiego. Początek o godzinie 18.45.
4: Reklama.
5: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
4: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
10: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
13: Autobonczyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl
14: Skoda.
15: Reklama.

Co ciekawego w tym tygodniu dzieje się w naszym regionie? Zaglądamy do Muzeum Historycznego w Sanoku, bo tutaj 31 lipca wernisaż wystawy Kresy w malarstwie polskim. Wystawa zaprezentuje ponad 40 dzieł wybitnych polskich malarzy. To są dzieła wypożyczone chociażby z muzeów narodowych. Wśród artystów, którzy będą powieszeni w Sanoku, jakkolwiek by to nie brzmiało. Juliusz Kosak, Józef Brandt, Teodor Axentowicz czy Kazimierz Cichulski. Ta wystawa będzie do obejrzenia w Muzeum Historycznym w Sanoku już od najbliższego piątku, wernisaż o godzinie 17. Co jeszcze dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce? Oczywiście mnóstwo informacji o każdej porze dnia i nocy znajdziesz na www.trendyradio.pl.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
0: Reklama.

Co dzieje się u podkarpackich pograniczników, u straży granicznej z naszego regionu? W Korczowej zatrzymano obywatela Ukrainy, który próbował wjechać do Polski, mimo że ewidentnie akurat w naszym kraju ten konkretny osobnik nie jest mile widziany. Dlaczego? Wcześniej dostał najpierw zakaz prowadzenia pojazdów, później wielokrotnie go łamał i postanowiono go deportować. Dostał 5-letni zakaz wjazdu nie tylko do Polski, ale też do całej strefy Schengen, a teraz próbował po prostu do kraju wrócić. Nie udało się to, został zawrócony i co ciekawe, tylko od początku tego roku, od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odmówili wjazdu do Polski ponad 5000 cudzoziemców i dotyczy to zarówno tych lądowych przejść granicznych, jak i przejścia granicznego na rzeszowskim lotnisku. My wracamy do grania, natomiast punktualnie o 14:00 wiadomości z kraju i ze świata, ekspres informacyjny w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ofiara śmiertelna ataku terrorystycznego w Berlinie to Polka. Premier mówi, że może wprowadzić limity cen paliw na koniec wakacji. Za chwilę też podsumujemy pierwszą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ofiara śmiertelna ataku podczas Parady Równości w Berlinie to Polka, poinformował burmistrz Berlina. Informację potwierdził polski MSZ. W sobotę islamski terrorysta wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła Polka, a 29 osób zostało rannych. Policja następnego dnia zastrzeliła zamachowca. To 21-letni sympatyk państwa islamskiego. Rząd rozważa przywrócenie regulacji cen paliw w ostatnich dwóch tygodniach wakacji, powiedział dziś premier Donald Tusk. Decyzję o przywróceniu regulacji uzależnia od sytuacji na światowych rynkach paliw.
2: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
1: Poprzednie limity cen paliw zakończone na początku wakacji kosztowały budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Wielki dzień dla Gdyni znalazła się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła w Korei Południowej na sesji Komitetu UNESCO. Zabiegaliśmy o to od lat, mówiła zaraz po głosowaniu obecna w Korei wiceprezydent miasta Oktawia Gorzeńska.
3: Gdynio, to twój dzień. Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję.
1: Polska ma na liście UNESCO 18 obiektów. To m.in. starówki w Warszawie, Krakowie, Zamościu i Toruniu, Zamek Krzyżacki w Malborku, a także Puszcza Białowieska i Hala Stulecia we Wrocławiu. A na całym świecie to ponad 1200 miejsc. Mieszkańcy Głuchołazów w województwie opolskim mogą już korzystać ze stałej przeprawy przez rzekę Białą Głuchołaską. Most zniszczyła 2 lata temu wielka powódź. Potem postawiono most tymczasowy, który teraz zastąpiła nowa konstrukcja. Otwarto przeprawę. 4 liderów, pierwsze wpadki, faworytów i powrót Wisły Kraków po długiej przerwie. Wróciła piłkarska Ekstraklasa. Było nawet sporo emocji. Opowie o nich Michał Waszkiewicz.
4: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do Ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie i przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
5: Było sporo emocji. Były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z dwóch stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
4: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
1: Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagra o 19 z Piastem Gliwice.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Dzisiaj w naszym regionie 23-24 stopnie, zarówno w Tarnowie, Gorlicach, Jaśle, Krośnie czy Sanoku. Wydano też ostrzeżenie przed możliwymi burzami, natomiast jutro 24-25 kresek, upały powrócą do nas od środy. Wtedy nawet 30 w cieniu, powyżej 30 w cieniu.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium. Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
8: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
7: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 14 poniedziałkowej, wakacyjne popołudnie. Może mało wakacyjne, jeśli chodzi o pogodę, ale muzycznie jak najbardziej gorąco. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. No i teraz grupa Blue Lagoon, którą tak w ciemno można by skojarzyć z latami 90., 80., a właśnie nic bardziej mylnego, bo Blue Lagoon powstało w 2004 roku w Stuttgarcie, w Niemczech. Ale oczywiście brzmieniowo nawiązywali do lat 80. i 90. To słychać zdecydowanie. Przed nami Blue Lagoon i Now That We Found Love.
2: Good love is a never-ending story.

0: Reklama.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
3: Skoda.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
6: W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Popołudnie w Trendy Radio. W tym tygodniu utrudnienia dla kierowców poruszających się po Krośnie. Od jutra do czwartku będzie remont nawierzchni ulicy Tkackiej. No i krótko mówiąc, ruch przez ten czas będzie kierowany ręcznie. Od wtorku do czwartku ruch wahadłowy na Tkackiej oraz na rondzie u zbiegu Tkackiej, Czajkowskiego i Podwale. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Co natomiast tu i teraz, w tym momencie dzieje się na drogach Podkarpacia i Małopolski? Informacje na ten temat zebrał dla nas Michał Sienicki.
2: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
3: Wyruszmy na drogi naszego regionu. Trwają godziny powrotu do pracy, więc ruch jest bardziej intensywny. Jeżeli jedziemy przez Jasło, to zwalniamy na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicy Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz ulicy Szejnochy. Wolniej trochę ulicami 3 Maja, Mickiewicza oraz ulicą Metzgera. W Gorlicach poczekamy chwilę przed światłami w stronę Klęczan. Spowolnienia zdarzają się na ulicach Parkowej, Bieckiej, Kościuszki oraz Legionów i Mickiewicza. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie razem z Taxi Krosno.
4: Dzień dobry. Podróżujemy ulicami Krosna w towarzystwie burzy. Momentami są bardzo duże opady deszczu, więc uważamy, jeżeli chodzi o utrudnienia, troszeczkę dłużej, gdzie postoimy, to ulica Rzeszowska, Jana Pawła do Krakowskiej, Krakowska, Piłsudskiego, Niepodległości, Korczyńska, Okrzei, Żółkiewskiego. Podwale, ulica Czajkowskiego dzisiaj idzie w miarę na bieżąco, troszeczkę dłużej. Musimy się uzbroić przy wjeździe do Krosna od strony miejsca Piastowego. Tam światełka przystawiają nam. Jeżeli chodzi o wylot na miejsce Piastowe, idzie na bieżąco. Na pozostałych odcinkach dróg ruchu odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
3: Dziękujemy za informację. Jeszcze zobaczmy na Sanok. Tu ruch zwiększa się przede wszystkim na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Bony oraz Lipińskiego.
2: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała dokumentację dla drugiego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów-Nisko. Jego zadaniem będzie opracowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla fragmentu między węzłami Lipnik i Samborzec. Jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięcia przetargu, możliwe będzie podpisanie umowy, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Rzeszowie.
2: Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym terenu. Dokumentacja obejmie m.in. wykonanie odwiertów, badań geofizycznych, map projektowych czy analiz ruchu. Prace dla tego odcinka mają potrwać 15 miesięcy. Droga ekspresowa S74 między Opatowem a połączeniem z trasą S19 w rejonie Niska będzie miała łącznie około 73 km długości.
1: Nowa trasa ułatwi dojazd z centrum kraju do S19 koło Niska na Podkarpaciu, a także południowych regionów województwa lubelskiego. Odcinek na terenie województwa łódzkiego jest w przygotowaniu, a dalsza część na terenie województwa świętokrzyskiego do Opatowa już w realizacji. Miasto Jasło wybrało wykonawcę przedsięwzięcia, które obejmuje zakup, transport, nasadzenie 74 drzew i 613 krzewów oraz montaż ozdobnych donic betonowych i krat ochronnych dla roślin. Oprócz samych nasadzeń, wykonawca będzie zobowiązany do dwuletniej pielęgnacji posadzonych roślin, polegającej na regularnym podlewaniu, nawożeniu oraz zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami. Zadanie jest jednym z elementów projektu Zielonej Jasło, na którego realizację jasielski samorząd pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej. Inwestycja ma na celu poprawę miejskiego mikroklimatu, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz ograniczenie zjawiska wyspy ciepła. Wśród wybranych gatunków znajdą się m.in. wiśnia pikowana, lipa, klon, brzoza, jabłoń, tulipanowiec amerykański oraz platan klonolistny. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na realizację zadania.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: W niedzielę 23 sierpnia w Tarnowie odbędzie się 11. już edycja biegu i marszu Nordic Walking Trzeźwości. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, a także profilaktyka w zapobieganiu demoralizacji oraz patologii spożywania alkoholu i narkomanii. Start i meta zawodów umiejscowione będą na terenie Parku Biegowego Marcinka. Rywalizacja rozpocznie się o godzinie 9.30. kiedy na trasę wyruszą zawodniczki i zawodnicy startujący w marszu Nordic Walking. Pół godziny później rozpocznie się bieg górski. Uczestnicy obu tych wydarzeń będą mieli do pokonania dystans 10 km. Podczas imprezy odbędą się także biegi dla dzieci oraz marsz dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Ze względu na rekreacyjny charakter imprezy klasyfikacja będzie prowadzona tylko w biegu górskim w kategorii Open kobiet i mężczyzn. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia.
4: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
12: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
14: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
0: Reklama.

0: latoczek. No właśnie, no właśnie tak patrzę za okno i z latem to średnio póki co w tym roku, choć trzymam kciuki za to, że to, co mówią synoptycy, stanie się prawdą. W tym tygodniu mają wrócić chociaż na chwilę upały. Natomiast mój sąsiad wrócił z wakacji nad Bałtykiem i miałem przykład, jak pozytywnie podchodzić do życia. Pytam się go, sąsiad, lało? On mówi, że tak, padało, wiało przez cały pobyt, całe 2 tygodnie. Ale mówi, to dobrze. Nie zdążyłem zrobić formy na lato. Wstydu nie było, bo na plaży i tak się nie rozbierałem.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Reklama. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca. Reklama.

0: gra. Dziękuję.
1: Banknoty euro. Znamy, mają być nowe. Europejski Bank Centralny zastanawia się nad odświeżeniem banknotów i tym razem miałyby się tam pojawić znane postaci z Europy, w tym Maria Curie-Skłodowska. To właśnie polska noblistka ma być twarzą banknotu o nominale 20 euro, tylko że trwa głosowanie na stronie Europejskiego Banku Centralnego. No to kochani, krótko mówiąc, no my jako Polacy musimy przejąć to głosowanie tak, żeby wyszło na nasze, a później na kolejne banknoty to już będziemy pchali Małysza z Pudzianowskim.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wielkie pożary we Francji. Jesteśmy wyczerpani, mówią mieszkańcy. Polacy będą żyć coraz dłużej. Panowie średnio 75 lat i panie 82,5. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zmierza do polskiej ambasady w Waszyngtonie, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
2: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska, do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
1: Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obszar Hiszpanii strawiony przez ogień jest ogromny, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
3: W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. To jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta Toledo.
1: W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. Ponad 200 tysięcy osób ewakuowano we Francji z powodu pożarów. To naprawdę pożar stulecia, mówi mieszkająca we Francji Polka Elżbieta Skwara.
4: To jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. Zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuację właśnie wielu miast, typowo takich też wakacyjnych.
1: Mieszkańcy zagrożonych obszarów są przestraszeni, ale przede wszystkim zmęczeni.
4: Otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom, także nawet niektóre osoby kilkakrotnie dostawały takie apele. No są zmęczeni, po prostu są zmęczeni, wycieńczeni. No już nie mówiąc tutaj o strażakach, tak?
1: Strażacy nadal nie opanowali pożarów. Ogień jest teraz 15 kilometrów od przedmieść Bordeaux. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o ważnej aktualizacji w aplikacji mObywatel. A to oznacza, że ci, którzy z niej korzystają, muszą się do niej zalogować do 5 sierpnia i muszą zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Inaczej dokumenty wygasną, a żeby ponownie z nich korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność. Wyhamowała produkcja papryki w Polsce nawet o 20%. Rolnicy mówią, że dostają tak mało pieniędzy w skupie, że nie opłaca się jej produkować. Supermarkety wolą sprowadzać tańsze warzywa z Holandii i Hiszpanii. Przegrywamy ilością, mówi Marcin Bednarek, jeden z największych w kraju producentów papryki.
5: My, co najlepsze, umiemy zrobić, wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel.
1: Rolnicy sprzedają plony poniżej kosztów produkcji. Wydłuża się średnia oczekiwana długość życia Polaków. Mężczyźni będą żyć trochę ponad 75 lat, a kobiety 82,5 roku. Chodzi o dzieci urodzone w ubiegłym roku. Takie wyliczenie sporządził Główny Urząd Statystyczny, ma do tego narzędzia. GUS wyciąga też wniosek. Tempo wzrostu długości życia przyspieszyło i wróciło dzięki temu do takiego, jakie było jeszcze przed pandemią.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
7: Dzisiaj w naszym regionie ma jeszcze zagrzmieć. Burze prognozowane są zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce. Termometry w nocy z poniedziałku na wtorek pokażą 13 stopni, a jutro w trakcie dnia 24 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, 25 w Tarnowie. Od środy wracają upały.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
8: Reklama.
9: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za strażą pożarną. Zapraszamy.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
8: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
7: Druga zmiana w Trendy Radio to już po 15:00 poniedziałkowe popołudnie. No i duża część z Was ma już ten poniedziałek roboczy za sobą. Teraz to już będzie tylko z górki. Towarzyszymy Wam w pracy, w drodze z pracy, w domu, gdziekolwiek tylko jesteście. I gramy Trendy Brzmienie, teraz Łobuzy, Mademoiselle.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku, oferty pracy. Drwal, Pilarz 3, Bukowsko. Konserwator, Sanok. Monter instalacji grzewczej, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Nauczyciel wychowania przedszkolnego, Sanok. Pomoc przy krojeniu pieczywa, Sanok. Pomocniczy robotnik przemysłowy, Sanok. Pracownik gospodarczy, Sanok. Psychoterapeuta, Sanok. Referent do spraw księgowości, Krosno. Sprzedawca, Lesko. Ślusarz, Sanok. Ślusarz, pracownik produkcji, Sanok. Technik, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Reklama. Co wspólnego ma żużel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żużla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
4: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm3. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
5: Mamy quady dla każdego.
4: Zapraszamy.
6: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Reklama.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Sprawdźmy najpierw, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
3: Kilkanaście minut po godzinie 14 policjanci z Jasła otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, do jakiego doszło w Lipnicy Górnej. Ze zgłoszenia wynika, że samochód wpadł do rowu, jedna osoba została poszkodowana. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają dokładne okoliczności tego wypadku. Około godziny 14 w Bachurzu doszło do zdarzenia motocyklisty z samochodem osobowym. W tym wypadku ucierpiał kierujący jednośladem. Także przeworscy policjanci interweniowali na miejscu kolizji, do jakiej doszło około godziny 13.30 w Gniewczynie Łańcuckiej. Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący ciężarowym Volvo nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z Fordem. Na szczęście w tej kolizji nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, mówiła Ewelina Wrona ze zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Teraz wybierzmy się na objazd dróg w poszczególnych miastach. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Spowolnienia koncentrują się na skrzyżowaniu ulic Parkowej, Kościuszki, Legionów i ulicy Sienkiewicza, troszkę wolniej na ulicach Legionów, Stawiska oraz ulicy Bieckiej. W Jaśle szczególnie uważajmy, dojeżdżając do ronda Solidarności ulicą Lwowską. Z drugiej strony miasta nogę z gazu ściągamy na Piłsudskiego oraz Metzgera i 3 Maja. Dość tłoczno również w centrum Jasła. W Krośnie natomiast zwalniamy na Lwowskiej Niepodległości Korczyńskiej oraz Bieszczadzkiej i Podkarpackiej, troszkę wolniej też na Podwalu Jagiellońskiej i Czajkowskiego. Sanok zwalnia m.in. na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Bony oraz Przemyskiej i Lipińskiego.
1: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu policjanci ruchu drogowego prowadzili pomiar prędkości we Wrocance. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na dwóch motocyklistów, których pojazdy nie były wyposażone w tablice rejestracyjne. Dodatkowo jeden z nich poruszał się po chodniku, a drugi podczas skrętu na chodnik stracił panowanie nad pojazdem, doprowadzając do jego przewrócenia. Mundurowi zatrzymali motocyklistów. Kierujący Hondą 22-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego był nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. W trakcie kontroli policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto pojazd, którym się poruszał, nie był zarejestrowany oraz nie posiadał aktualnej polisy OC. Kierującym drugim motocyklem marki Kawasaki okazał się 25-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Pojazd mężczyzny również nie był zarejestrowany oraz nie posiadał aktualnej polisy OC. Policjanci będą prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Za popełnione czyny mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem. W Grabownicy Starzeńskiej trwa rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Inwestycja polega na budowie ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu. Rondo pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW 835 na trasę DW 886. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa. Mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: W tym roku przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego oraz akcji Burza. Tarnów również upamiętni te wydarzenia. Uroczystości odbędą się w sobotę 1 sierpnia. Msza święta o godzinie 17 w Kościele Księży Filipinów zainauguruje obchody. Będzie to msza w intencji ojczyzny oraz poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej. Kolejnym punktem będzie przemarsz pod grób nieznanego żołnierza, gdzie uczestnicy złożą kwiaty i zapalą światła pamięci. O godzinie 17 w całym mieście zawyją syreny dla uczczenia wydarzeń sprzed lat. Tradycyjnie Biuro Wystaw Artystycznych, Rada Osiedla Starówka oraz Rada Osiedla Piaskówka zapraszają do udziału w Powstaniu Pokoleń, wspólnym wielopokoleniowym śpiewaniu piosenek z Powstania Warszawskiego. Początek o godzinie 18.45. Za nami drugi dzień 29 dni Iwonicza. Publiczność miała okazję wysłuchać koncertów utalentowanych artystów, którzy rozgrzali scenę przed wielkim finałem. Na scenie zaprezentowali się Art Mineral, Agata Siemaszko z unikalnym projektem Balkan Collective, Free of Us oraz Gwiazda Wieczoru, zespół Blue Cafe. Mówi Stanisław Zając, wiceburmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
4: 29 dni Iwonicza dobiegły końca. Towarzyszyła nam piękna zabawa, udana impreza. Przy pięknej pogodzie, to trzeba właśnie podkreślić, już w sobotę królowała tutaj muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa. Rozpoczęliśmy zespołem Seta, później zespół Loka, na koniec dyskoteka do późnych godzin wieczornych. Dzisiaj również zespoły i folkowe, rockowe, a na koniec Gwiazda Wieczoru, Blue Cafe. Tym wszystkim imprezom muzycznym towarzyszyły rekreacje. Mogliśmy tutaj i zapraszaliśmy gości do wspólnego świętowania, ale także do wędrówek, wypoczynku na świeżym powietrzu. Mieliśmy atrakcje dla dzieci. Obok dmuchańce, zjeżdżalnie. Myślę, że każde dziecko z tego skorzystało.
1: Absolutnym punktem kulminacyjnym niedzielnego wieczoru był koncert legendarnej grupy Blue Cafe. Muzycy wyszli na scenę o godzinie 20.30, przyciągając przed scenę rekordową publiczność. Mówi Dominika Gawenda, wokalistka zespołu.
5: Ja w ogóle uważam, że to jest wspaniałe, że utwory, które stały się kiedyś przebojami, które są przebojami, po prostu potrafią w ogóle po latach zyskać jakby no, drugie życie. I to jest tak, że no potem się poznaje piosenkę i potem się poznaje przebój i no, to, że piosenka ma moc i przesłanie i zostaje ludziom w głowach i w sercach. Bo rzeczywiście to, że piosenka, która dawno temu stała się hitem, ponownie wypłynęła i ponownie no, narobiła niemałego zamieszania w Polsce, to oświadczy o tym, że to jest, że to, co robimy, naprawdę ma sens, że po prostu to jest piękne, że ludzie wracają do tych piosenek, chcą ich słuchać, chcą być z nami, a tych przebojów mamy mnóstwo, właściwie nasz koncert składa się już w tej chwili po tylu latach z samych przebojów. I to jest fajne, że kolejny, każdy utwór, który gramy, to jest właściwie utwór, który jest znany przez publiczność w Polsce. Ja uwielbiam koncerty, to jest, uwielbiam też nagrywać płyty, ale jednak taka forma no, występowania na żywo jest dla mnie taka no, najważniejsza.
1: Oprócz doznań artystycznych, organizatorzy zadbali o podniebienia odwiedzających. Niedzielnej imprezie towarzyszył 7. Podkarpacki Festiwal Serów Tradycyjnych, regionalnych i ekologicznych.
6: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 24 lipca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Inżynier robót drogowych. Miejsce pracy województwo podkarpackie i małopolskie. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren kraju. Specjalista do spraw rozwoju sprzedaży, miejsce pracy województwo małopolskie, fizjoterapeuta, miejsce pracy Męcina Wielka, fizjoterapeuta, miejsce pracy Wapienne, kosmetolog, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, miejsce pracy Chęczowa, instruktor nauki jazdy kategoria B i T, miejsce pracy Chęczowa, nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym, miejsce pracy Sitnica, instruktor rekreacji ruchowej, hipoterapia, miejsce pracy Szymbart, nauczyciel w zawodzie technik mechanizacji i rolnictwa agrotroniki, miejsce pracy Hańczowa, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel logopeda, miejsce pracy Wysowa, nauczyciel psycholog, miejsce pracy Wysowa, nauczyciel bibliotekarz, miejsce pracy Wysowa, nauczyciel chemii, miejsce pracy Staszkówka, nauczyciel przedszkola, miejsce pracy Gorlice, nauczyciel przedmiotów zawodowych, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Biecz, nauczyciel przedmiotów zawodowych, ratownik medyczny, miejsce pracy Biecz, asystent międzykulturowy, miejsce pracy Hańczowa, pomoc nauczyciela, miejsce pracy Wysowa, przedstawiciel handlowy, miejsce pracy Gorlice, pielęgniarka, miejsce pracy Ropa, pedagog, miejsce pracy Gorlice, podinspektor do spraw księgowości, miejsce pracy Gorlice, podinspektor w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, miejsce pracy Gorlice, administrator osiedla, miejsce pracy Gorlice, pracownik polowy, pracę na terenie kraju, spawacz, miejsce pracy Szanowa, ślusarz, miejsce pracy Mszanka, pracownik budowlany, elektromonter, miejsce pracy Gorlice, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju, zbrojarz, pracownik ogólnobudowlany, miejsce pracy teren kraju, operator maszyn budowlanych, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, robotnik drogowy, brygadzista, praca na terenie województwa podkarpackiego i małopolskiego, technik serwisant, praca na terenie kraju, elektryk, praca na terenie całego kraju, kucharz, miejsce pracy Śnietnica, kelner, miejsce pracy Rygietów, pracownik pomocniczy gastronomii, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, praca na terenie województwa małopolskiego, spawacz metodą TIG, miejsce pracy Lopica Polska, spawacz konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, spawacz konstrukcji stalowych metodą TIG, miejsce pracy teren kraju, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Lopica Polska, oczyszczacz konstrukcji stalowych, miejsce pracy Gorlice, monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, monter konstrukcji stalowych, praca na terenie kraju, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice, stolarz meblowy, miejsce pracy Biecz, pracownik utrzymania czystości, sprzątająca osoba, miejsce pracy Gorlice, osoba kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E, miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej, mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Ile plus?

0: rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Autobączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
3: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: UK Charts w Trendy Radio. Przenosimy się do roku 1990. Cóż wtedy było hitem lata? 27 lipca na szczycie notowania Żółwia Siła, Turtle Power, czyli kawałek z filmu o wojowniczych żółwiach ninja. Pokolenie wychowane na przełomie lat 80. i 90. kojarzy ten film doskonale, no i kojarzy też ten numer. Turtle Power, numer 1. Wielki hit lata 36 lat temu.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burzowo dziś na wschodzie Polski, alerty jeszcze do wieczora. Umowa z Mercosurem na razie jest dla nas korzystna, mówi minister spraw zagranicznych Maria Skłodowska-Curie. Może się znaleźć na banknocie 20 euro. Liczy się głosowanie w internecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą dziś przez 10 województw wschodniej części Polski. Do tego opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Najsilniejsze burze spodziewane są na Podkarpaciu. Lokalnie możliwy jest też grad. Umowa z Mercosurem jest dla Polski korzystna, tak mówią wstępne dane, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak komentuje pierwszy miesiąc umowy o ułatwieniach handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej.
2: Okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%. Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
1: Umowa z państwami Mercosuru weszła w życie mimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski. Po dwóch tygodniach bombardowań teraz odprężenie. Amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaprzestał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? O tym Cezary Jaszczyk.
3: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym.
1: Aktywiści z Miasto Jest Nasze domagają się dymisji wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia. Chodzi o to, że pracował on nad ustawą o najmie krótkoterminowym, a niedługo przed wejściem do rządu sam miał posiadać 3 mikrokawalerki na krótki wynajem. O sprawie poinformowała dziś Wirtualna Polska. Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, mówi przewodnicząca Miasto Jest Nasze Aleksandra Lelito.
4: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
1: Pierwotny projekt ustawy został znacznie ograniczony właśnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie euro. Zdecydują o tym obywatele Unii Europejskiej biorący udział w głosowaniu. Do 21 września można wziąć udział w internetowej ankiecie Europejskiego Banku Centralnego. Dodajmy, że w pierwszej wersji na banknocie 20 euro planowano umieścić tylko nazwisko Curie. Skutecznie interweniował minister nauki Marcin Kulasek i w obecnej wersji jest już prawie idealnie. Ma być Curie Skłodowska. W Polsce, podkreślamy, obowiązuje kolejność Skłodowska-Curie. Czy noblistka znajdzie się na banknocie 20 euro, okaże się pod koniec roku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 13 stopni. Jutro w trakcie dnia więcej przejaśnień, więcej słońca, no i 24 stopnie w Krośnie, Jaśle i Sanoku, 25 w Tarnowie i Dębicy. Od środy mają wrócić upały.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
3: Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł.
2: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku.
1: Popołudnie w Trendy Radio, poniedziałkowe i wakacyjne, choć aura nie sprzyja. Teraz Gigi D'Agostino i Don't Cry Tonight. Za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia.

0: Aktywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio. Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. No, ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przenosimy się za naszą zachodnią granicę, bo z Niemiec jest ekipa Blue Lagoon, chociaż założona przez imigrantów, mimo wszystko ekipa z niemieckim producenckim rodowodem, założona w 2004 roku w Stuttgarcie, chociaż brzmieniowo nawiązują zdecydowanie do lat 80. i 90. Heartbreaker na 101.9 oraz 95.2 FM. This one I feel in broken hearts.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Dębica pozyskała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Paszczyna w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 690 tysięcy złotych, z czego koszty kwalifikowane stanowią prawie 600 tysięcy. Na realizację zadania gmina Dębica pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 440 tysięcy złotych. Pozostałe środki zostaną zabezpieczone z budżetu gminy Dębica. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. W ramach przedsięwzięcia powstaną również budynek sanitarno-szatniowy, ogrodzenie, oświetlenie, niezbędna infrastruktura techniczna oraz elementy wyposażenia boiska. Nowy obiekt będzie miejscem aktywności fizycznej, integracji mieszkańców oraz organizacji wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. Zakończenie realizacji planowane jest do 30 czerwca 2027 roku. Miasto Jasło pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu, którego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
2: Przekształciliśmy Jasielski MOPS w Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest, to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
1: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Wczoraj Stadion Sportowy w Tarnowcu stał się regionalną stolicą kulinarnego świętowania. Wszystko za sprawą 15. Podkarpackiego Festiwalu Smaków Regionalnych Pierogi. Koła gospodyń wiejskich z gminy Tarnowiec przygotowały dla uczestników tysiące pysznych pierogów w najróżniejszych wariantach smakowych, mówiła Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec.
4: Pierogi to jest podstawa, ale również ta zabawa i koncerty. Poza tym nasz taki blok tradycyjnej muzyki, naszej tutaj lokalnej, zespół Potakowianki, Dworzanie, Tarnowcoki i Ternina, młody zespół, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury. Na tegorocznych pierogach bierze udział 15 kół gospodyń wiejskich. Ilość tych pierogów to jest, myślę, że grubo ponad 120 tysięcy. Natomiast rodzaje nie umiem zliczyć. Są pierogi na słodko, pierogi na słono. W tym roku taką nowością są pierogi z serem i ze śliwką, są pierogi z bobem i z miętą, są pierogi z mięsem z indyka, z szpinakiem. No i te tradycyjne, wiadomo, jest ich mnóstwo, bo do tego ciasta to możemy włożyć tak naprawdę cokolwiek.
1: Oprócz wyjątkowych degustacji na odwiedzających czekało mnóstwo innych atrakcji. Na terenie stadionu zorganizowano kiermasz rękodzieła. Nie zabrakło konkursów, animacji oraz skoko zabaw dla najmłodszych. Na scenie zaprezentowały się zespoły i kapele ludowe. Jednym z nich był zespół Potakowianki.
5: Jest zespół stary, ma 75 lat. Powstał bardzo, bardzo dawno temu. Później w którymś to roku przestał swoją działalność, ale po jakimś czasie z powrotem wznowiliśmy. No i jesteśmy w składzie 9 osób. Niektóre już odeszły. Pani, która ma 92 lata, śpiewała z nami bardzo długo, ale już niestety nie ma siły śpiewać. No a my tak kontynuujemy. To jeździmy, tak jak tutaj pierogi co roku, to jeździmy na przeglądy, to byłyśmy w Bukowinie, to byłyśmy w Kazimierzu na przeglądach. To jeździmy tak samo, w styczniu są organizowane kolędy. To już jest trzecia kolęda, na której byliśmy. No i tak pomału, pomału działamy. Jak długo? Zobaczymy, na ile nam wystarczy siły i chęci.
1: Wieczorna część festiwalu upłynęła pod znakiem wielkich emocji muzycznych. Wyjątkowy koncert pod hasłem „Za tobą pójdę jak na bal” zagrał Big Band pod kierownictwem Wojtka Nowickiego. Później scenę przejął rockowy zespół Chaosfera, który mocniejszym brzmieniem rozgrzał zgromadzoną publiczność. O godzinie 20 nadszedł najbardziej wyczekiwany moment wieczoru, energetyczny i widowiskowy koncert gwiazdy wydarzenia Cleo. Imprezę zwieńczyła taneczna zabawa, którą poprowadził DJ Focus.
6: Reklama.
7: Nowość w Krośnie. Bistro Wort przy ulicy Tysiąclecia 7 zaprasza na pyszne, domowe obiady, świeże śniadania i aromatyczną kawę. Odkryj wyjątkowy smak każdego dnia. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.
8: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
9: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
10: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
12: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
6: Reklama.

Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Poniedziałkowe popołudnie, korzystasz z aplikacji mObywatel? No duża część Polaków korzysta, ja też korzystam i teraz ważna informacja, trzeba się zalogować przed 5 sierpnia. Dlaczego? Żeby przedłużyć ważność cyfrowych dokumentów. mDowodu, legitymacji szkolnej, studenckiej czy e-prawa jazdy. To trzeba zrobić przed 5 sierpnia, a w Polsce z mObywatela korzysta aż 12 milionów osób. Wracamy do grania, mknie Jemy sobie przez to popołudnie w rytmie najlepszych brzmień, także wakacyjnych, chociaż pogoda za oknem, no wakacji póki co nie przypomina.

0: podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe Trendy Radia Region. Łukasz Michnal. Zaczynamy od piłki nożnej. Na inaugurację pierwszej ligi Stal Rzeszów przegrała na własnym stadionie z Chrobrym Głogów aż 1-5. Goście objęli prowadzenie tuż przed przerwą po trafieniu Jehora Szarabury. Ten sam zawodnik podwyższył wynik zaraz po zmianie stron, a w 51 minucie na 3-0 wyszli już przyjezdni. Kontaktową bramkę dla gospodarzy zdobył w 58 minucie z rzutu karnego Jonathan Junior. Końcówka należała jednak do gości. W 90 i 92 minucie gole zdobyli Kamil Grzelak i Jakub Lis. Od 84 minuty Stal grała w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Jonathana Juniora. Nie powiodło się także Resowi. W miniony piątek zespół trenera Kamila Kuzery przegrał w Pruszkowie ze Zliczem 0-1. Zdecydowanie lepiej sezon rozpoczęła Stal Stalowa Wola. W meczu drugiej ligi pokonała na wyjeździe rezerwy Legii Warszawa 2-0. Obie bramki w końcówce spotkania zdobył Maksymilian Hebel. Wcześniej rzut karny dla Stalówki obronił bramkarz gospodarzy. W zakończonym wczoraj turnieju Puchar Wójta Gminy Miejsce Piastowe rozegranym na stadionie w Głowience drużyna Partyzanta Targowiska zajęła pierwsze miejsce. Drugie przypadło ekipie Burza Rogi, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się LKS Głowienka. Czwarte miejsce przypadło Piastowi Miejsce Piastowe. W minioną sobotę w Domu Ludowym w dzielnicy Borg odbyła się uroczysta gala, która zainaugurowała obchody 80-lecia klubu ZKS Nafta z Plast Jedlicze. Na sali zasiadło blisko 80 zaproszonych gości, obecni i dawni zawodnicy, trenerzy, działacze, sponsorzy, współpracownicy, a także przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W nowym sezonie rozgrywkowym Michał Dziadosz zagra w barwach MKS Osto i Kołoczyce, czyli Beniaminka klasy okręgowej Krosno. Michał to wszechstronny zawodnik, który z powodzeniem może występować zarówno na bokach obrony, jak i na skrzydłach. Jest wychowankiem JKS Czarni 1910 Jasło, a ostatnią rundę spędził w barwach Przełęczy Dukla. ST Sanok wystartuje w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2026-2027. Klub zawarł porozumienie ze strategicznym partnerem Sokołem Kijów, który otwiera drogę do zabezpieczenia jego przyszłości finansowej i organizacyjnej. Zgodnie z ustaleniami partner zobowiązał się do spłaty wcześniejszych zaległości spółki.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Sąsiedzie, czerwona papryka z polskich upraw w MPM jest do środy za połowę ceny. Tak, soczysta, chrupiąca i pięknie czerwona. Idealna do kanapek, sałatek i na grilla. Teraz tylko 8 zł za kilogram. Czerwona papryka z polskich upraw w MPM, 8 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 16 zł.
2: Reklama.

Poniedziałkowe popołudnie, wakacyjne popołudnie, przypominam, bo po pogodzie to można by zapomnieć, że są wakacje, nie? Oczywiście mnóstwo rozgrzewających trendy hitów zagramy dla was po 17, punktualnie o 17. Wiadomości z kraju i ze świata, ekspres informacyjny w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 70 interwencji straży na Podkarpaciu po burzach i ulewach. Nie wszędzie ogólnopolski test alarmów wypadł dobrze. Służby chcą to poprawić. Naukowcy z Australii opracowali wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły nad częścią regionu. Nikt nie ucierpiał, ale było niebezpiecznie. Strażacy udrażniali drogi i chodniki, zabezpieczali mienie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach niżańskim i mieleckim. Na Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Samorządy analizują efekty próbnych alarmów. W ubiegłym tygodniu odbyły się takie w całej Polsce. Sprawdzane jest m.in. to, czy wszędzie było słychać sygnał i czy służby zareagowały tak, jak trzeba. I jakie są z tego wnioski? Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: 21 lipca to był dzień, w którym alarmy włączono ogólnopolsko o różnych godzinach, tak by sprawdzić, czy system działa. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni, że nic nie słyszeli, inni słyszeli bardzo cicho, ale dopiero wtedy, gdy wyszli z domów na podwórko. Są też informacje od ludzi, którzy byli w tym czasie w galeriach handlowych i twierdzą, że alarmów nie było słychać. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, próba była właśnie po to, by wyciągnąć wnioski.
3: Zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną.
2: Czyli będzie taka analiza z samorządów, gdzie coś nie zadziałało na przykład?
3: Te ewentualne błędy interesują nas najbardziej.
2: Wojewoda zbiera aktualnie informacje z poszczególnych powiatów i gmin.
1: Dożywocie grozi kierowcy z Łodzi, który dwukrotnie umyślnie potrącił rowerzystę. Chciał go przejechać za to, że ten podjechał do auta, by zwrócić mu uwagę. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać moment, gdy rowerzysta zbliża się do auta na wysokość drzwi kierowcy. Wtedy kierowca najpierw cofa, potrącając rowerzystę, później rusza do przodu i znowu cofa, potrącając rowerzystę drugi raz. Mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i zgniecenia jej u 48-letniego rowerzysty doszło do poważnych obrażeń, w tym złamań otwartych kości lewej nogi.
1: 34-letni kierowca prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie narkotyki. Nie przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. 3 wozy strażackie z Polski zostaną przekazane palestyńskiej obronie cywilnej. Będą pełnić służbę w palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie. Dziś ambasadorowie obu tych państw dostali kluczyki. Mówi Tymoteusz Musiołek, były strażak, a dziś szef fundacji Firefighters for Gaza.
5: Te samochody mają po 20-30, jeden ma 70 tysięcy przebiegu, więc jak na Mercedesa, no to te samochody są tak naprawdę nowe.
1: Z daru cieszy się ambasador Palestyny w Polsce, Mahmud Khalifa.
6: Nie tylko wozy. Przyda się, bo po prostu gest ludzkiej solidarności z ludźmi tam.
1: Na Bliski Wschód ma dotrzeć w sumie 7 wozów strażackich. Australijski zespół opracował wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Wychwytuje różne tworzywa, a dodatkowo niektóre szkodliwe chemikalia. Opiera się na chwytających mikroplastik cząstkach, które dodatkowo mają właściwości magnetyczne. Obecnie nie ma skutecznego rozwiązania pozwalającego usuwać nanoplastiki na dużą skalę. Być może to się zmieni. Australijczycy chcą wprowadzić na rynek swój wynalazek.

0: Hello, hello. Zapraszam na prognozę pogody. 12 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski już tej nocy. Jutro zdecydowanie cieplej. 23 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Od środy powrót upałów. 27 stopni i pełne słońce. Natomiast w czwartek jeszcze cieplej, 32. W nocy też nie tak źle, bo 15.
1: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Co tydzień trwa oferta tygodnia oraz akcja z pieczątkami. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 70 zł i odbierz pieczątkę. Zbierz 4 pieczątki i otrzymasz 20 zł rabatu na kolejne zakupy. Szczegóły akcji na naszym Facebooku i w regulaminie akcji dostępnym w dziale obsługi klienta. Akcja trwa do końca lipca. Zapraszamy na zakupy od poniedziałku do soboty. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz PSB Mrówka Pilzno. Ulica Witosa 2A, PSB Mrówka. Jakość, która się opłaca.
1: Reklama.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreścij trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Halko, halko, ale mamy zwariowaną pogodę, co? No, poniedziałki dość, że są takie dosyć, no... Od niechcenia to na dodatek jeszcze aura niesprzyjająca. Pamiętajcie, żeby no pod żadnym pozorem z domu nie wychodzić bez parasola. Ja też myślałam sobie rano, a dobra, przejdzie bokiem, no i nie przeszło, no i weszłam do studia cała mokra. Także dzióbki, no trzeba zwracać na to uwagę. A już teraz zapraszam Was bardzo serdecznie do udziału w programie 7148, trendy. I to, co macie do przekazania, startujemy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pozdrowienia dla ekipy z Iwonicza przesyła Aneta. Proszę o piosenkę Mig i filmowe role, ale super teraz zagramy. Pozdrawiam w takim razie całą ekipę z Iwonicza. Bawiliście się wczoraj i w sobotę na 29. edycji Dni Iwonicza. Możecie śmiało do nas pisać. No i czekamy na foty.

0: Reklama. Sąsiedzie, są takie smaki, na które czeka się cały rok. W MPM mamy teraz czerwone, słodkie czereśnie w świetnej cenie. Tylko 12 zł za kilogram. Tak, czereśnie do podjadania prosto z miski, na deser albo po prostu na letnią przyjemność. W MPM kupisz teraz po 12 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 18 zł. Reklama.
1: Lancer, niebieskie oczy. Serdeczne pozdrowienia dla Julii z okazji urodzin od Mateusza. Jula, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, uśmiechu, radości. No i mam nadzieję, że urodziny udane. Torcik jest, czekamy na foty.

Radio. Powodzenia w rozpoczętym właśnie remoncie dla Jurka, przesyła brat Ściernisko. No, zagramy pewnie. No, z remontami to tak jest właśnie, że jest masa tej roboty, ale później efekt końcowy, no robi wow. Trzymam kciukasy.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.
1: Ulala, najsik. Oczywiście no, nie mogłoby zabraknąć pozdrowień od naszego rezydenta Marcina Rogali. Barty, no more broken hearts. No pewnie, Marcinie, pozdrawiam cię gorąco i no sama jestem ciekawa, co tam zmajstrowałeś muzycznego. Play!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała dokumentację dla drugiego odcinka drogi ekspresowej S74 Opatów-Nisko. Jego zadaniem będzie opracowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla fragmentu między węzłami Lipnik i Samborzec. Jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięcia przetargu, możliwe będzie podpisanie umowy, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
2: Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym terenu. Dokumentacja obejmie między innymi wykonanie odwiertów, badań geofizycznych, map projektowych czy analiz ruchu. Prace dla tego odcinka mają potrwać 15 miesięcy. Droga ekspresowa S74 między Opatowem a połączeniem z trasą S19 w rejonie Niska będzie miała łącznie około 73 km długości.
1: Nowa trasa ułatwi dojazd z centrum kraju do S19 koło Niska na Podkarpaciu, a także południowych regionów województwa lubelskiego. Odcinek na terenie województwa łódzkiego jest w przygotowaniu, a dalsza część na terenie województwa świętokrzyskiego do Opatowa już w realizacji.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Ponad 70 razy interweniowali do tej pory podkarpaccy strażacy, usuwając skutki burz, które przeszły nad częścią województwa. Działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
4: Ponad 70 razy interweniowali do tej pory podkarpaccy strażacy, usuwając skutki burz, które przeszły nad częścią naszego województwa. Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach niżańskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny. Apelujemy o ostrożność. Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domach, tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pousuwajmy z balkonów, tarasów przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogłyby zrobić komuś krzywdę. Nie parkujmy samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi. Nie wybierajmy się na spacery, do lasów, do parków, w tereny zadrzewione. Złamana gałąź, konar lub nawet całe drzewo mogłoby zrobić komuś krzywdę.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy socjalni CUS gminy Dębica rozpoczęli realizację projektu socjalnego pod nazwą Szczęśliwa Mama, Szczęśliwa Rodzina. Głównym celem inicjatywy jest kompleksowe wsparcie kobiet z terenu gminy Dębica poprzez działania wzmacniające ich potencjał osobisty, społeczny i zawodowy. Program przedsięwzięcia został zaplanowany w sposób kompleksowy. Uczestniczki skorzystają z profesjonalnego wsparcia psychologa oraz doradcy zawodowego, co ułatwi im podniesienie kompetencji osobistych oraz zaplanowanie dalszej ścieżki zawodowej. Dodatkowo zdobędą praktyczne umiejętności dbania o swój wizerunek podczas kursu wizażu, a zwieńczeniem całej drogi rozwojowej będzie udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej stanowiącej symboliczny krok w stronę wzmocnienia samooceny i celebracji osiągniętych zmian. Projekt jest finansowany ze środków własnych gminy Dębica w ramach działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie gminy Dębica.
5: Reklama. Co wspólnego ma żurzel i dobry sen? Sprawdź w salonie Pan Materac. Już w ten piątek, 31 lipca od godziny 17 w salonie Pan Materac w Krośnie przy ulicy Płużaka 35 będziesz mógł spotkać się z zawodnikami Celfast Wilki Krosno. Przyjdź, zdobądź autograf, zrób sobie zdjęcie i zobacz, jakie jeszcze inne niespodzianki oraz promocje przygotowaliśmy dla fanów żurzla i zdrowego snu. Pan Materac, ulica Płużaka 35. Wyspani wygrywają. www.panmaterac.pl.
6: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
7: 795 216 523,
3: lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
5: Reklama.
8: Granie na żądanie.
3: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
9: Dla córki Natalii z Bączala Dolnego z okazji imienin. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń życzy mama. Proszę o piosenkę Adama Chroli, tego co najlepsze. Naty, dużo, dużo zdrówka dla ciebie. Radości, uśmiechu, no i jakiegoś dobrego ciacha.
10: Oczywiście chodzi mi o słodycze.
9: No, z przymrużeniem oka.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Serdeczne życzenia z okazji imienin dla Ani Skańczuk i życzą siostry Gosia, Marisza, Jela. After party, nie daj życiu się. No pewnie, zagramy. Anula, 100 lat dla ciebie. No i oczywiście dla wszystkich Anulek, które świętowały. Pięknie. No to play.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Ulala, no na pewno nie ma smutku, nie ma żalu, bo jest poniedziałek.
2: Tak, poniedziałek, a poniedziałek ma to do siebie, że jest po prostu długi, jeszcze bardziej długi.
1: I się ciągnie jak Marcin...
2: Jak co? Jak guma do życia?
1: Jest taki słodycz fajny, tak? Poczekaj. Okay. Nie guma balonowa.
2: Tylko jaka?
1: Łamiszczęka to się nazywa.
2: A co, co?
1: Łamiszczęka.
2: Dlatego nie wiedziałam.
1: To jest taka kulka gumowa, która najpierw musi rozpuścić się w ustach, ale później robi się z niego guma balonowa.
2: O, to tego
1: ale
2: jeszcze...
1: żeby się przegryźć
2: to
1: tam...
2: To przynieś mi jutro, dobra? Spróbujemy, co to się dzieje.
1: Marcin, ja ostatni raz to jadłam...
2: A to mordoklejki, to co to jest?
1: No to jest jeszcze
2: takie
1: coś...
2: Krówki, nie?
1: Zlepia zęby.
2: A, okej. Okay. Słuchajcie, dzień dobry, witamy serdecznie. Ja dołączyłem. Trochę taki okrzan dostaję od Anki, bo się spóźniłem na program. No rzadko
1: Marcinie,
2: mi się to zdarza.
1: Poczekaj, jak ja się ostatnio spóźniłam, dostałam fanfary od ciebie, że co, gdzie ty jesteś? I słuchajcie, myślę sobie, tak Marcin mnie zje zaraz.
2: Nie wiem.
1: No a dzisiaj Marcin wszedł, herbatkę ma na stole, zero krzyków. No i Marcinie, jak to ocenisz?
2: Tak szybko dojechałem.
1: No, ty właśnie. Się znasz.
2: Słuchajcie, no właśnie, dzisiaj podsumowanie listy.
1: No pewnie, zapraszam.
2: Oczywiście na 101.995.2 FM. I mamy tak, na początek wylot.
1: No niestety, Sony Fodera, Let Me Be In Your Arms. Z Lee Bianką na ficie ten utwór, no, towarzyszył nam naprawdę bardzo długo. Śmiem powiedzieć, że chyba od maja, jak dobrze pamiętam. Dwie propozycje, inna z najnowszą piosenką Wiz Away. Bardzo wakacyjny, nawet dziewczyny są na teledysku, Marcin, no, z walizkami wsiadają do samolotu.
2: To już całkiem fajnie.
1: No i wakajki, dokładnie. Jubel też powraca, Ocean House. Tu możemy usłyszeć typowe, przepiękne dźwięki Jubela. No, muza delikatnie schodząca na elektro, ale nadal jest to dance pop. Także
2: dance
1: dziubasy
2: pop?
1: Zapraszam. Ty pop dance,
2: moja
1: pop
2: droga,
1: dance.
2: Co po weekendzie, bo ten weekend był bardzo imprezowy. Ty podobno byłaś w Iwoniczu, dobrze się bawiłaś.
1: Super, Marcin,
2: i
1: świetnie się bawiłam.
2: I wystąpiło.
1: Naprawdę mega
2: ja byłem na
1: było
2: Kleo.
1: Usłyszeć na żywo panią Dominikę Gawędę.
2: Na pieroga w Tarnowcu.
1: Jadłeś?
2: Jadłem.
1: Marcin,
2: bardzo dobre, bardzo
1: słyszałam,
2: dobre.
1: Że przepyszne
2: to
1: były.
2: Jest naprawdę, polecam, impreza przednia, jeśli chodzi o, no właśnie.
1: Pierogi, jeżeli
2: pierogi
1: mamy tu panów mącznych produktów.
2: Postaci.
1: Tak jest, ale z tego co widziałam, to też można było dostać piękne, Marcin, wiklinowe kosze.
2: Można było.
1: Mnóstwo rękodzieła.
2: Nie dostałem niestety, ale za późno się jakoś...
1: Za późno, Marcin,
2: tak jak
1: dziś,
2: za późno. Spóźniłem się.
1: Co ty masz ostatnio z tym spóźnieniem?
2: No nie wiem, tak to czasami wygląda.
1: No ja wiem. Pierwsza piątka, Nelly Furtado, Electric Circus. Tak, na czwartym Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Jest to singiel z najnowszej płyty Ariany, na którą czekamy. Silence i Meduza dzisiaj w czterolokatowym awansie. Na drugim Blanka i Dance to This, no niestety nie na pierwszym, ale waszym numerem jeden jest Sub Focus i Elevate w remiksie DJ-a Aloka. Pozdrawiam imprezowiczów, bo to chyba wy głosujecie na ten utwór.
2: Tak, a u nas na antenie Trend Radia, wracając do pozdrowień. Co to za numer, wiesz? Dla Edyty od Patryka.
1: Porwij mnie. Edzia, uważaj tam, bo Patryk czeka na ciebie.
2: I ją porwie. Ale nie wiem, czy ona tego nie chce, żeby ją porwał.
1: Wydaje mi się, że pragnie.

Kapel Jack od naszego Gienka z okazji urodzin od starej ekipy. O proszę, dużo, dużo zdrowia życzę, bo jest najważniejsze, uśmiechu, miłości, no i samych przyjemności w życiu. No nie? A jak?

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Możliwe, że pod koniec wakacji rząd znów obniży ceny paliw. Śródmieście Gdyni na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO. Oliwa z oliwek, teraz także z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Michał Pierzchoła. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa wtedy zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
2: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
1: Czekamy więc na ustalenia i będziemy o nich mówić, jak tylko będą ogłoszone. Szczęśliwie kończą się ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewami. Jeszcze przez godzinę wschodnia Polska z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Są silne porywy wiatru i lokalne opady gradu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
3: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
4: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
3: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
5: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
6: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni. Doceni się z takich nietypowych powodów.
3: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie.
1: Z północy przenosimy się na południe, gdzie zdziwieni mogą być zapewne mniej turyści, a bardziej sami mieszkańcy, dlatego zawczasu uprzedzamy, że to planowana zmiana. Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zmienią kolor z czerwonego na żółty. Żółte mają być nowe pojazdy dostarczane tramwajom śląskim. Dotychczasowy tabor ma zmienić kolor podczas planowanych napraw i przeglądów. Pierwszy żółty tramwaj powinien pojawić się na torach w listopadzie. Jak oliwa z oliwek, to od teraz również z Wielkiej Brytanii. Na wyspach po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw oliwek. Wcześniej zastanawialiśmy się nad winogronami, ale nie są odpowiednią uprawą dla naszej gleby. Oliwki to dość ekstremalny wybór, ale ostatecznie się na nie zdecydowaliśmy, powiedział właściciel plantacji. Drzewa oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii. Klimat się jednak ociepla i oliwki tutaj także mogą z powodzeniem rosnąć.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś zakończenie pierwszej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin zagra o 19:00 z Piastem Gliwice. Na czele tabeli na razie w ekstraklasie są aż 4 drużyny, a pierwszy weekend dostarczył kibicom sporo emocji. To, co działo się na boiskach, śledził Michał Waszkiewicz.
2: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie. I przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
3: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron, szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu, wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym, daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
2: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów, broniąc tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
1: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Sędzia Sławko Wincicz w wieku 46 lat zakończył karierę. Słoweński arbiter zaledwie tydzień temu poprowadził finał Mistrzostw Świata, czyli mecz Hiszpanii z Argentyną. Wcześniej polscy kibice zapamiętali go z finału baraży o awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2, a Wincicz podjął w Sztokholmie kilka kontrowersyjnych decyzji. W dorobku arbitra z Mariboru jest też także m.in. finał Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie na Litwie. Polska uzyskała w finale 1473 punkty. Druga była Szwajcarka Katarina Jurt, a trzecia Egipcjanka Ganah El-Jindi.
4: Zaglądamy na mapę pogody i cóż w pogodzie? Proszę Państwa, będzie coraz to ładniej, coraz to piękniej. Zachmurzenie małe już tej nocy i 12 kresek zobaczymy na termometrach. Wiatr południowy i południowo-zachodni 12 w porywach do 25, a ciśnienie 1017 hektopaskali. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei korzystna. Jutro zachmurzenie umiarkowane, 23 stopnie, ale nieco mocniejszy wiatr zachodni, 25, uwaga, w porywach nawet do 50. Pojutrze, czyli w środę, 27 kresek i piękne, pełne słońce. Natomiast kolejne dni, no to słuchajcie, czwartek 32 i pełne słońce, w piątek nawet do 34.
0: Reklama.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
11: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
10: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
11: 795 216 523.
10: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
0: Reklama.
4: Jak przystało na wakacje, coś wakacyjnego już teraz na naszej antenie musi się pojawiać. I się pojawia, proszę bardzo. Bo tak jak spoglądam na SMS-y, to i Magda, i Viola, i też Ernest piszą do nas, że no właśnie na tych wakacjach... Właśnie. Pojawiła się miłość w ich życiu. Gratulujemy, pozdrawiamy i wszystkiego dobrego życzymy. Ale wakacje się jeszcze nie kończą. Nie, nie, nie.

0: Trendy Radio.
1: Wyjątkowe hity, gorące i serdeczne pozdrowienia na naszej antenie i oczywiście SMS-y, które nadsyłacie specjalnie na okazję grania na żądanie. I teraz kolejne, tak, dla pani Ani prowadzącej z okazji wczorajszych imienin dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń życzy stała słuchaczka. Prosi też o fajną piosenkę dla pani Ani. Tak, pani Ani, zagram na pewno coś wyjątkowego, a za chwilę zagram. Kolejna dedykacja dla Doroty N. z okolic Bieszczad. Oto szerokie pojęcie. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Ali, Justyny i też od Marcina. Proszę bardzo.

A już teraz serdeczna i miła dedykacja, Basiu, dla ciebie, prosto z Leska te gorące i serdeczne pozdrowienia. Oczywiście też piosenka wyjątkowa na pewną taką ważną rocznicę. 15 lat już razem. Maciary i lazurowe spojrzenie. Myślę, że to takie lazurowe spojrzenie niejednemu i niejednej z was jeszcze cały czas towarzyszy, albo dopiero się potęguje, kto wie. 20 minut po godzinie 18, cały czas grali na żądanie w Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu policjanci ruchu drogowego prowadzili pomiar prędkości we Wrocance. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na dwóch motocyklistów, których pojazdy nie były wyposażone w tablice rejestracyjne. Dodatkowo jeden z nich poruszał się po chodniku, a drugi podczas skrętu na chodnik stracił panowanie nad pojazdem, doprowadzając do jego przewrócenia. Mundurowi zatrzymali motocyklistów. Kierujący Hondą 22-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego był nietrzeźwy. Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. W trakcie kontroli policjanci ustalili, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto pojazd, którym się poruszał, nie był zarejestrowany oraz nie posiadał aktualnej polisy OC. Kierującym drugim motocyklem marki Kawasaki okazał się 25-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Pojazd mężczyzny również nie był zarejestrowany oraz nie posiadał aktualnej polisy OC. Policjanci będą prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Za popełnione czyny mężczyźni odpowiedzą teraz przed sądem.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Grabownicy Starzeńskiej trwa rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886. Inwestycja polega na budowie ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu. Rondo pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW 835 na trasę DW 886. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa. Mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
3: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: Prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Miasto Jasło pozyskało dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu, którego celem jest wsparcie 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest adresowany do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizacją projektu zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle, mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
4: Przekształciliśmy Jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest, to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu. Też jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby.
1: Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca grudnia 2028 roku.
0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95,95 i 2.
2: Granie na żądanie.
5: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
5: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
2: po 17.

To są przeboje na wakacje, to są przeboje wyjątkowe, których oczywiście cały czas jesteśmy teraz świadkami, bo to wy zamawiacie przeboje i hity, które grane są zawsze po godzinie 17 od poniedziałku do piątku. I teraz serdeczna i ciepła dedykacja. Pozdrawiam moją żonę Monikę. Pozdrowienia przesyła Andrzej. Dedykacja muzyczna, no właśnie, Cinema. Tak, zagramy teraz na 101.9.9.5.2 FM. Gorące i serdeczne hity, gorące i serdeczne pozdrowienia. 101.9.9.5.2 FM oraz maks waszych gorących przebojów.

0: Chciałbym pozdrowić moją dziewczynę Tereskę i przyjaciółkę Małgosię. Proszę o piosenkę Bastap Kung Fu Fighting. Pozdrawiam całe Trendy Radio. Pa,
1: pa.
0: Pozdrowienia dla, no właśnie, mojej kochanej dziewczyny Izy. Pozdrowienia przesyła Robert. Siedem czerwonych róż dla kochanej żonki Justyny od kochającego męża Krzysztofa. Dziękuję za prawie 10 wspaniałych lat i proszę o dużo, dużo, dużo więcej. No właśnie, z naszym kochanym synkiem, którego narodziny wielkimi krokami się zbliżają. O, to gratulujemy bardzo mocno. Może będzie właśnie ćwiczył kung fu, kto wie. Albo karate.

A teraz, moi drodzy, też serdeczna dedykacja i usilna prośba o zagranie tego przeboju dla Melanii i Heleny Lipka. Rok Kiczanka. Dokładnie tak zagramy teraz.

Wracamy do wyjątkowych słonecznych przebojów. I teraz na antenie Trend Radia pojawia się serdeczna i ciepła dedykacja od Agnieszki z Sanoka, która pozdrawiając Was bardzo gorąco, a przede wszystkim swoją ulubioną kumpelę z pracy, Anię z Biecza, dedykuje dla niej fajne, nawet bardzo fajne i bardzo wakacyjne nagranie. I teraz, moi drodzy, konkurs Co to za hit? 7148, trendy.konkurs i odpowiedź na to pytanie do zgarnięcia. No właśnie, wyjątkowy głośnik, słuchajcie, Bluetooth od Trendy Radia. Naszym pięknym

0: Marta, gratuluję oczywiście, nasz wyjątkowy głośnik do ciebie, tak, zostanie wysłany w najbliższym czasie, bo to właśnie ty jako pierwsza pozytywnie, poprawnie odpowiedziałaś na pytanie, co to za hit pojawił się na naszej antenie od Agnieszki. Proszę bardzo, to był Too Unlimited i Never Surrender w wyjątkowym remiksie. No to cóż, pojawia się teraz na antenie Trend Radia Serwis regionalny, nie, kraj, świat, bowiem na zegarach, wow, jak ten czas w poniedziałek szybko leci, już godzina 18.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Przybywa czarnych punktów na drogach. Apele policji do kierowców o ostrożność. Grupa polskich strażaków jedzie do Madrytu walczyć z pożarami. Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. No, wszyscy w zasadzie o tym wiemy, ale teraz jest to dowiedzione naukowo. Michał Wierzchoła. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu, a mamy dopiero półmetek wakacji. Niestety to właśnie okres urlopowy jest najbardziej niebezpieczny na polskich drogach. Jak mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska, to, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni. I dodaje, że pokora na drodze jest bardzo ważna.
3: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
2: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy, kobiety i mężczyzny na wrocławskim Zakrzowie. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniami narodowymi. Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie. Na filmie opublikowanym w internecie widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić. Specjalna grupa polskich strażaków pakuje się do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą walczyli z pożarami lasów niedaleko Madrytu. Adam Kaśmierczak.
4: Strażacy zabierają tylko to, co najpotrzebniejsze i co są w stanie przenieść siłą własnych rąk. Do ciężarówki pakowane są więc namioty i śpiwory oraz oczywiście sprzęt gaśniczy, czyli przenośne pompy wody, węże i pilarki. Każdy ma także swój firepack, mówi Adrian Nasiennik z wrocławskiego modułu GFFF.
5: U mnie przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
4: Strażacy z GFFF mogą gasić ogień w miejscach trudno dostępnych, na przykład dla wozów strażackich, dodaje dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
6: Moduły piesze na lądzie pozwalają czy dogasić, czy zawęzić ten pożar, po to, żeby jak najbardziej skuteczne były działania z powietrza.
4: Jutro z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem, natomiast pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę.
2: Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. Wynika z badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z Australii. I być może nie jesteście tym zaskoczeni, bo nie od dziś wiadomo, że właśnie pływanie może poprawić sprawność i zmniejszyć ból, ale nie było dotąd badań w tym zakresie. Badacze do eksperymentu zaprosili kilkadziesiąt osób między 26 a 74 rokiem życia, które od co najmniej 3 miesięcy zmagały się z bólem dolnego odcinka pleców, utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Średnia wieku uczestników wyniosła 41 lat. Uczestnicy nie uprawiali wcześniej regularnie pływania, ale potrafili samodzielnie przepłynąć 25 metrów i czuli się w wodzie pewnie. Po kilkudziesięciu tygodniach okazało się, że pływanie zwiększa zakres ruchu, siłę mięśni i wydolność organizmu. Jednocześnie wyporność wody odciąża ciało, dzięki czemu łatwiej wykonywać ruchy, które na lądzie powodują ból albo są trudne.
1: Sportowe w Trendy Radio.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo wzbudziła ona sprzeciw i kontrowersje wśród Włochów. Pirlo współpracuje bowiem i jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. Włosi poszukują następcy Gennaro Gattuso, którego drużyna przegrała w barażach walkę o awans na mundial. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele już blisko 2 lata pozostaje zostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Z kolei wśród mężczyzn Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu rankingu ATP spadł z 70 na 71 miejsce, a Kamil Majchrzak przesunął się z 71 na 72 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kimi Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1. Mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Soku.
9: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
8: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów.
7: A po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 12 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 23 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa upalna, 27 na termometrach, w nocy tylko 12.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

Tak, moi drodzy, gorące pozdrowienia dla zabawnego Marcina z Wiernika. Proszę o piosenkę Karczmareczka. Tak zagraliśmy na 101.995 i 2 FM. A teraz ciepła dedykacja dla mojej kochanej Iwony. Życzę jej wszystkiego najlepszego. Dziękuję za minione lata. To już 25 lat, jak jesteśmy razem. Pozdrowienia przesyła Zbyszek. Ja oczywiście zadedykować chcę ten numer, który pojawia się od Pauli. Zaczarowałeś mój świat.

0: Warto było czekać pół życia i doświadczyć tego, co doświadczyliśmy. Dziś dziękuję każdemu za to, że pojawiłeś się w moim życiu.
1: Ciepła dedykacja, gorące i serdeczne pozdrowienia dla Marty i Justyny Wielkiej, które są na drugiej zmianie. I Skytech pojawia się na antenie Trend Radia. I kawałek, który oczarował już, słuchajcie, imprezownie. Tak, kawałek bardzo wyjątkowy, na koncertach po prostu the best of. Pan jest pasterzem moim, już teraz na antenie Trend Radia. A za chwilę informacje lokalne. Wcześniej oczywiście początek trend listy.

0: Trendy Radio.
1: O, to jest super.
0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
2: Hej, hej, hej. No jeszcze tak trochę ziewająco, nie? W poniedziałeczek, z tego co czytałam, to naprawdę mieliście superaśny weekend, imprezowy. No a wiadomo jak jest. Później trzeba to odespać. Nie ma kiedy, bo w poniedziałek już obowiązki. No i człowiek chodzi taki przez pół, ale to nic, od tego są wakacje. Zapraszam już teraz program Trendy Lista i przed nami wylot Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. No niestety po raz ostatni, ale tak naprawdę ten hicior towarzyszył nam przez bardzo długo. No to gramy.
3: Wyloty.
4: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza oczywiście zaskoczy albo i nie. Powraca do nas Sony Fodera z utworem Feel Again. Oczywiście hit pochodzi z jego najnowszej epki. Melancholijny, ale ma coś w sobie takiego hipnotyzującego. Play.
2: Propozycje.

0: Jest i ona powraca, Last Go, gwiazda lat 90. No, zaprezentowała nam swój najnowszy singiel Rise.
1: Ja jestem zakochana w tym hicie. No, mam nadzieję, że też wam się spodoba. Gdzieś tak sobie kminia, że no super by było, gdyby ten utwór przeszedł dalej, także już zaraz przypomnę, w jaki sposób możecie głosować. No to play.
2: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W ubiegłym tygodniu policjanci brzozowskiej drogówki zatrzymali uprawnienia do kierowania dwojgu kierującym, którzy naruszyli obowiązujące przepisy, stwarzając poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Do pierwszej kontroli doszło w miejscowości Nozdrzec. Policjanci zatrzymali 34-letnią mieszkankę powiatu przemyskiego, która kierując pojazdem marki BMW w obszarze zabudowanym jechała z prędkością 105 km na godzinę, ignorując obowiązujące ograniczenie prędkości. Za przekroczenie prędkości funkcjonariusze nałożyli na kierującą mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Kobieta straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Kolejna kontrola miała miejsce w Brzozowie na ulicy Bohaterów II wojny światowej. Kierujący Hondą przekroczył dopuszczalną prędkość o 51 km na godzinę, również w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje dopuszczalna prędkość 50 km. 21-latek jechał z prędkością 101 km na godzinę. Mieszkaniec powiatu brzozowskiego otrzymał mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych, a jego prawo jazdy również zostało zatrzymane na 3 miesiące. Urząd Miasta Krosna informuje, że od 28 do 30 lipca będą prowadzone prace związane z remontem nawierzchni na ulicy Tkackiej oraz na rondzie u zbiegu ulic Tkackiej, Czajkowskiego i Podwale. W związku z prowadzonymi pracami ruch będzie kierowany ręcznie, a przejazd ulicą Tkacką oraz przez rondo będzie utrudniony. Złote skrzypce burmistrza Brzostku oraz Grand Prix starosty Dębickiego. O takie laury rywalizowali muzycy ludowi na Festiwalu Kultury Pogórzańskiej w Siedliskach Bogórz. Na sobotni festiwal zgłosiło się 13 solistów i 8 kapel reprezentujących różne zakątki Pogórza, powiedział Bartłomiej Ćwikła, kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Brzostku.
2: No i chyba najdalej to mamy kowalnię ze Stróży, czyli pod Gorlicami. No i tutaj jeśli chodzi o Podkarpacie, no to mamy Bachurzan z Poddynowa. Także tutaj to pod tym względem tak to wygląda. Ogólnie dosyć duża rozpiętość, jeśli chodzi o kilometrowo tutaj do siedlisk. Każdy miał kawałek, żeby dojechać.
1: Występy oceniało jury złożone ze znawców folkloru. Cieszę się, że w naszej gminie kultura ludowa jest podtrzymywana i pielęgnowana, powiedział Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
3: Oczywiście nawet w naszej gminie kapela ludowa Zastawni z tradycjami, którzy bardzo pięknie grają, ale to jest muzyka ponadczasowa. Ja uważam, że do niej trzeba też dorosnąć, żeby ją z przyjemnością móc słuchać.
1: Festiwal uzupełniły warsztaty z tańca ludowego dla uczestników oraz zabawa taneczna. Możemy obserwować zwiększone zainteresowanie folklorem, które jest widoczne nawet wśród młodych ludzi, podkreślił starosta dębicki Piotr Chęciek.
4: I wraca gdzieś ten szacunek i to, ta ciekawość, zainteresowanie do tej tradycji, do tej muzyki. I dzięki też, no, umówmy się, popowym artystom, tym takim topowym, którzy gdzieś tam w swoich utworach starają się również wplatać i muzykę ludową, i treści ludowe, i elementy tańców, i ubiorów. No i to później wszystko w tej masowej kulturze, taka droga, ale to cieszy, że taką drogą właśnie się ta młodzież zaraża, zaszczepia, a i też jeśli jest taki zespół jak na przykład Igdopolanie w mieście Dębicach, gdzie wspiera bardzo miasto bardzo mocno, gdzie podczas wszelkich uroczystości i dużych imprez oni występują, to też młodzież widzi, dzieci widzą, podoba im się to, piękne stroje, piękna muzyka, uśmiechy, zabawa, no i później idą i uczą się i większość zostaje.
1: Festiwal w Siedliskach Bogórz został zorganizowany po raz 11.
5: Więcej informacji na trendradio.pl.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
8: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20.
9: po wylocie i propozycjach. Jeszcze jeden utwór, który nadesłała nasza słuchaczka Marysia. Maryś, specjalnie dla ciebie Notion i Weirin. Tak tylko przypomnę, ten hit też gościł w programie Trendy Lista, ale już... O kurczę, kiedy to było? Chyba z rok temu. Tak, rok temu. Dobra, moi drodzy, następnie Dwóch Dziecha, Ina i Wiz Away jako nowość, ale imprezowo. Nice.

0: Dobra, przypominajka o tym, jak możecie głosować. 7148 TRL. I tytuł nagrania, koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl, tam już bezpłatnie. Na 19 Belters Only Be Alright z 2018 Aleksandra Stan i Talk z 19, a na 17 Offenbach i 4 to the Floor, tym razem z 14.
1: 19.
2: W górę.

0: 95 i 2 FM.
1: Imprezowicze moi, ten letni czas sprzyja festiwalom i naprawdę świetnym imprezom, a szykuje się już 31 lipca Sunrise Festival w Kołobrzegu na lotnisku pod Czele. Line-up jest naprawdę świetny, także jeżeli mam tu fanów muzy, elektro, to na pewno, no właśnie, będziecie zachwyceni. Hugel, James Hype, Meduza, no nie może was zabraknąć, Afrojack, wiem, że też będzie, no i wiele innych artystów, także jeżeli no jeszcze planów nie macie, no to warto sobie przygotować już coś w zanadrzu. Na 16 Toby Romero Fly High, z 18 15 Kungs Get Away, z 7 Nachy, a na 14 Ave Meet Me in the Dark, ze 13.
2: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nieustająco wysokie ceny paliw, ale podwyżki będą wyhamowywać. Warto zalogować się do aplikacji mObywatel, żeby dokumenty, które tam są, nie straciły ważności. Dla Polaków luksusem na wakacjach są cisza i spokój, wynika z nowego sondażu. Michał Pierzchoła. Ceny paliw na stacjach nadal są wysokie, ale podwyżki mogą wyhamowywać, mówi Urszula Cieślak z biura analitycznego Reflex. To w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ustały bowiem ataki amerykańsko-irańskie i cena ropy spadła.
2: Zanim spadną hurtowe ceny na rynku krajowym, to jeszcze na stacjach będzie to droższe paliwo z droższych dostaw.
1: Tymczasem prezydent USA Donald Trump liczy, że przerwa w ostrzałach da czas negocjatorom na rozmowy. Cezary Jaszczyk.
3: Donald Trump skupia się teraz na publikowaniu całej serii postów pod adresem Iranu w swoich mediach społecznościowych. Na grafikach przygotowanych przez sztuczną inteligencję widać m.in. Trumpa przejmującego irański tankowiec czy amerykańskie samoloty bombardujące instalacje naftowe. Rzecznik irańskiego MSZ-u twierdzi, że Waszyngton utknął w wojnie, którą sam rozpoczął. Znaczące w sprawie przyszłości wojny może okazać się zaplanowane na jutro spotkanie Trumpa z premierem Izraela. Benjamin Netanyahu zdradził, że to właśnie Iran ma być głównym tematem rozmów.
1: Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z Poland Rock Festival. Impreza odbywająca się na terenie lotniska Czaplinek Broczyno i przyciągająca kilkadziesiąt tysięcy uczestników rozpoczyna się w czwartek, a pierwsze dodatkowe składy wyjadą na tory już jutro. Polregio zachęca do wcześniejszego zakupu biletu oraz do sprawdzenia rozkładu jazdy i apeluje do wracających z festiwalu, aby z uwagi na tłumy stawili się na stacji kolejowej z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem. Przed 5 sierpnia warto zalogować się do aplikacji Obywatel, zachęca Ministerstwo Cyfryzacji. Logowanie służy przedłużeniu certyfikatów, dokumentów, w tym M-dowodu. To cykliczny, standardowy proces, dzięki któremu dokumenty pozostają ważne. Obecnie z M-obywatela korzysta blisko 12 milionów osób. Dokumenty dostępne w aplikacji to obok dowodu osobistego, legitymacji szkolnej czy legitymacji studenckiej, m.in. prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja emeryta rencisty i legitymacja osoby niepełnosprawnej. Sernik to imię wybrane przez internautów dla źrebaka konia przewalskiego, który urodził się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się też pomysł, aby imię wymawiać i pisać nieco inaczej, tak bardziej z angielska, Sir Nick. W każdym razie Sir Nick, czy po prostu Sir Nick, już hasa po wybiegu i można go oglądać na żywo. Koń przewalskiego budową przypomina tarpana, podobnie o jak on ma krótkie, silne kończyny i solidną budowę. Ciekawostką jest to, że konie przewalskiego mają o jeden kręg piersiowy więcej niż konie domowe. Cisza i święty spokój są dla Polaków największym luksusem podczas wakacji, wynika z badań. Taką odpowiedź wskazał co trzeci ankietowany. Na kolejnych miejscach znalazły się bliskość natury 23% oraz prywatność i brak tłumów. Tutaj podobny co wcześniej wskaźnik procentowy odpowiedzi. Hotel o wysokim standardzie za symbol luksusu uznało 17% badanych. Autorzy badania komentują, że luksusem staje się to, czego wielu Polakom najbardziej na co dzień brakuje. Cisza, prywatność, kontakty z naturą i odpoczynek od presji.

0: Halo, halo, dziubasy. Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 12 stopni już tej nocy, jutro 23 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa upalna, bo 27, pełne słońce. No, w nocy nie tak ciepło, bo 12.
1: Reklama. Firma handlowo-usługowa Grzegorz Ligęska poszukuje kierowców kategorii C, C plus E oraz operatorów maszyn drogowych. Praca województwo podkarpackie. Telefon kontaktowy 606 241 073.
2: Reklama. Trend Radio 95 i 2 FM.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: A ja czekam na wiadomości od Was odnośnie Waszych propozycji do programu Trendlista. Pamiętajcie, że muszą być to nowości przede wszystkim i w miarę cenzuralne. Ja to będę wnioskować non-stop, bo jeszcze się zdarza, że podeślecie coś, co no niestety znaleźć się w programie nie może, także proszę się nie złościć. A już teraz trzynacha. Camel Fat So Good z 10, 12 Duke Dumont, Miss de Mania z 15, a na 11 December 10 i Infinery z 9.
2: 13.
3: W dół.

wyrywamy karteluszkę z kalendarza i tak sobie tu lukam. Co my tu mamy? Dzień chodzenia na szczudłach. No, na pewno promuje coś bardzo trudnego, ale no ja niestety chyba nie dałabym rady. Wydaje mi się, że to jest naprawdę ciężkie. No chyba, że mam tu osoby tak utalentowane, to możecie się śmiało pochwalić. Podsyłajcie filmiki, chętnie dodam na naszego fanpage'a na fejsie. A już teraz dziesiątka Lord Luxury Colorado z dwunastki. Na dziewiątym Roxy Chciałam Ciebie Więcej z ósemy, a na ósmym Nelly Furtado Electric Circus. Pięknie, bo z piąteczki. Aj, no nie pięknie, bo w spadku. Ach, poniedziałek. 10.

0: Podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe Trendy Radia Region. Łukasz Michnal. Zaczynamy od piłki nożnej. Na inaugurację pierwszej ligi Stal Rzeszów przegrało na własnym stadionie z Chrobrem Głogów aż 1-5. Goście objęli prowadzenie tuż przed przerwą po trafieniu Jehora Szarabury. Ten sam zawodnik podwyższył wynik zaraz po zmianie stron, a w 51 minucie na 3-0 wyszli już przyjezdni. Kontaktową bramkę dla gospodarzy zdobył w 58 minucie z rzutu karnego Jonathan Junior. Końcówka należała jednak do gości. W 90 i 92 w drugiej minucie gole zdobyli Kamil Grzelak i Jakub Lis. Od 84 minuty Stal grała w osłabieniu po drugiej żółtej kartce dla Jonathana Juniora. Nie powiodło się także Resowi. W miniony piątek zespół trenera Kamila Kuzery przegrał w Pruszkowie ze Zliczem 0-1. Zdecydowanie lepiej sezon rozpoczęła Stal Stalowa Wola. W meczu drugiej ligi pokonała na wyjeździe rezerwy Legii Warszawa 2-0. Obie bramki w końcówce spotkania zdobył Maksymilian Hebel. Wcześniej rzut karny dla Stalówki obronił bramkarz gospodarzy. W zakończonym wczoraj turnieju o Puchar Wójta Gminy Miejsce Piastowe rozegranym na stadionie w Głowience drużyna Partyzanta Targowiska zajęła pierwsze miejsce. Drugie przypadło ekipie Burza Rogi, natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się LKS Głowienka. Czwarte miejsce przypadło Piastowi Miejsce Piastowe. W minioną sobotę w Domu Ludowym w dzielnicy Borg odbyła się uroczysta gala, która zainaugurowała obchody 80-lecia klubu ZKS Nafta z Plast Jedlicze. Na sali zasiadło blisko 80 zaproszonych gości, obecni i dawni zawodnicy, trenerzy, działacze, sponsorzy, współpracownicy, a także przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W nowym sezonie rozgrywkowym Michał Dziadosz zagra w barwach MKS Osto i Kołoczyce, czyli Beniaminka klasy okręgowej Krosno. Michał to wszechstronny zawodnik, który z powodzeniem może występować zarówno na bokach obrony, jak i na skrzydłach. Jest wychowankiem JKS Czarni 1910 Jasło, a ostatnią rundę spędził w barwach Przełęczy Dukla. ST Sanok wystartuje w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2026-2027. Klub zawarł porozumienie ze strategicznym partnerem Sokołem Kijów, który otwiera drogę do zabezpieczenia jego przyszłości finansowej i organizacyjnej. Zgodnie z ustaleniami partner zobowiązał się do spłaty wcześniejszych zaległości spółki.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: Letnie wakacje to czas beztroski, zasłużonego odpoczynku i oderwania od codziennej rzeczywistości. Wiele dzieci w tym czasie wyjeżdża na kolonie czy obozy organizowane przez szkoły, zakłady pracy i biura podróży. Podczas takich wyjazdów trzeba zachować szczególne zasady bezpieczeństwa. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest oczywiście obowiązkiem organizatorów, jednak warto mieć na uwadze to, że w dużej mierze to właśnie uczestnicy decydują o bezpieczeństwie podczas wakacji. Podczas wyjazdów powinni oni bezwzględnie przestrzegać obowiązującego w danym miejscu regulaminu, a także wykonywać polecenia opiekunów, mówi podkomisarz Daniel Lelko, rzecznik prasowy Jasielskiej Policji.
4: Jeśli uczestnicy tej kolonii będą wypoczywać gdzieś w rejonie wody, w rejonie kąpielisk czy basenów, najważniejsze jest, aby przestrzegali regulaminów, które panują w tych miejscach. Ostrzegam przed tym, aby nie wchodzili do wody przebywając długo na słońcu, czy po ciężkim wysiłku fizycznym, albo po zjedzeniu pokarmu. Będąc na kolonii, dzieci drogocenne przedmioty powinny trzymać blisko siebie, nie mówić innym uczestnikom, jakie to miejsce, ponieważ nigdy nie wiadomo, z kim jesteśmy na takim wyjeździe, a pozwoli nam się to ustrzec przed kradzieżą.
3: Trzeba pamiętać, że bezpieczeństwo podczas wyjazdu zależy również od rodziców, nawet jeśli fizycznie nie ma ich tam na miejscu. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby przekazali oni opiekunom wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, a także przyjmowanych leków.
5: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
3: Za nami obchody 500-lecia Łupkowa. Wydarzenie zorganizowane pod hasłem Święto Tradycji i Kultury Lokalnej przyciągnęło licznych mieszkańców oraz gości. Wspólne świętowanie połączyło refleksję nad bogatą historią regionu z programem artystyczno-rozrywkowym. Mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
6: Sama lokacja tej miejscowości pięć wieków, ale też miejsce jest wyjątkowe. Trzeba sobie zdawać sprawę, że Łuków jest tak ulokowany, że graniczymy tutaj ze Słowacją. Niedaleko graniczymy z Ukrainą poprzez powiat bieszczadzki i leski. Stąd no, świętujemy wspólnie. Przyjechali do nas samorządowcy zarówno z powiatu bieszczadzkiego, leskiego, przemyskiego, jak i jasielskiego i krośnieńskiego, dlatego że nas łączy troszkę ich historia, bo mamy też do czynienia przecież z pierwszą wojną światową, z drugą wojną światową, dziedzictwem tych wojen. Mamy do czynienia też z pierwszą węgiersko-gecyjską koleją żelazną, która przebiegała przez Łupków i mamy przejście graniczne na Słowację. Są też, mamy samorządowców ze strony słowackiej, z którymi współpracujemy, czy to w zadaniach związanych z obronnością, bo takie też ćwiczenia się odbywały.
3: Z okazji jubileuszu 500-lecia istnienia Łupkowa, historycznej wsi królewskiej lokowanej na Prawie Wołoskim, w 1526 roku w gminie Komańcza w przestrzeni naszej wspólnoty stanął symbol pamięci o naszych korzeniach i lokalnym dziedzictwie. Jest nim pamiątkowa artystyczna ławeczka pomnikowa, mówi Zdzisław Lemcio, sołtys Nowego Łupkowa.
7: Wielki zaszczyt mnie spotkał właśnie, że akurat nie ja jestem gospodarzem tego sołectwa w tak pięknym jubileuszu 500-lecia. No, jestem dumny naprawdę, że to tak pokoleniowo aż dotrwało do mnie. Ja po prostu zrobiłbym wszystko dla tego sołectwa, żeby to jeszcze było piękniejsze, jak w tej chwili wygląda. Wiadomo, że ciężko ze wszystkim, ale będziemy się starać, żeby było piękniejsze i zostawić naszym pokoleniom, żeby nie było gorsze, jak w tej chwili wygląda to sołectwo.
3: Poza programem scenicznym uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Przygotowano specjalne prezentacje tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu. Na stoiskach królowały lokalne smaki oraz unikalne rękodzieło. Nie zabrakło także strefy rozrywki z atrakcjami dedykowanymi dla dzieci i dorosłych.
2: Tak gra Trend Radio. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
8: Nasza stacja radiowa jest również dostępna w aplikacji Janosik, także też leci przypominajka dla kierowców, że śmiało możecie odpalać w waszych samochodach, szczególnie na urlopie. Zasięgiem FM nie ma co się martwić, ponieważ wystarczy mieć jedynie włączony internet. Jest jeszcze nasza aplikacja Trendy Radio, dostępna na wasze telefony, też możecie podsyłać. I oczywiście proszę nas informować, czy wam działa, bo ja wiem, że czasem zdarzają się takie sytuacje, że coś tam się momentalnie psuje, także też prosimy o takie info. 7 Marlon Hofstadt, I Like z 11, 6 Blanka i Dance to This z 2, a na 5 Meduza Rani Silence ze 3. 7.

0: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie głosować bezpłatnie. Na czwartym Alien Mighty's Deszcz z 6. Na trzecim Cascade Mirigen w pięknym czterolokatowym awansie, a na drugim Spadek, Subfocus i Elevate już nie na pierwszym.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie.
2: Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Elevate w remiksie DJ Aloka i zwycięża nasza perełka. Ariana Grande, Hate That I Made You, Love Me dzisiaj ze czwartego. Ja oczywiście z niecierpliwością czekam na nowości od Ari i widzę, że wy też. No to gramy, trochę poczilujemy teraz.
1: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymane przez policję dwie osoby. Chodzi o brutalne pobicie we Wrocławiu. Wysokie poparcie w sondażach dla ugrupowania Mateusza Morawieckiego. Za chwilę też o złotym dziecku Formuły 1. Michał Pierzchała. Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani, poinformował przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak już podawaliśmy na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych, widać jak we Wrocławiu trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniem narodowościowymi. Nieco ponad 7% poparcia ma wciąż nieistniejące ugrupowanie byłego premiera Mateusza Morawieckiego, takie, które mogłoby powstać ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wyniki sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej pokazują też, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 30% poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość na 17%. Trzecie miejsce w badaniu zajęła Konfederacja z poparciem 12%. W Sejmie byłyby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Tymczasem to już jutro. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma wykluczyć z partii około 40-osobową grupę zwolenników Morawieckiego.

0: Dziś grupa została zresztą uszczuplona, bo poseł Grzegorz Lorek postanowił opuścić Stowarzyszenie Rozwój Plus i podpisał deklarację przynależności do PiS-u. Nie będziemy krytykować kolegi, mówią politycy ze stowarzyszenia. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To oznacza, że mogą chcieć je zobaczyć ludzie z całego świata. Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
1: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Myślę, że będzie więcej turystów z zagranicy.
2: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ, biorąc pod uwagę, że wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
0: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kim Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. No, o szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1. Mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Soku.
4: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym. No i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
3: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów.
0: Po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii.

Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody na antenie Trendy Radia. 12 stopni już tej nocy, jutro 23 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Środa upalna, także dziubasy, korzystamy z super aury, 27 stopni i pełne słońce. No, w nocy nie tak ciepło, bo 12. Trzymajcie się, do usłyszenia i życzę oczywiście udanego poniedziałku i super tygodnia roboczego tak zwanego. Bye! Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wniosek prokuratury o ekstradycję Ziobry już w drodze do USA. Możliwe, że wrócą niższe, bo regulowane ceny paliw. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, bo prowadzi interesy z Rosją. Michał Pierzchoła, dobry wieczór. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w USA. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech.
2: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska, do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
1: Mówiła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny

0: Paliw na stacjach automatycznie będą niższe, także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa znów zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
0: Czekamy więc na ustalenia. Za nocną prohibicją w całym mieście opowiedzieli się mieszkańcy Poznania. Poparcie dla wprowadzenia takiego zakazu deklaruje 82% poznaniaków, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Obecnie prohibicja obowiązuje w kilku dzielnicach. Poznań byłby kolejnym miastem z pełnym zakazem sprzedaży alkoholu nocą. Tak jest teraz m.in. w Warszawie czy Krakowie. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego Federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
2: Najpierw było spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą, ale gdy były już trener Manchester City oraz oczywiście FC Barcelony powiedział nie, to dyrektor sportowy włoskiej federacji Paolo Maldini postanowił postawić na Andrea Pirlo, świetnego byłego piłkarza reprezentacji, ale trenera na razie na dorobku, bo tytuł z Juventusem w Pucharze Włoch oraz Superpucharze to jednak dość nikła karta przetargowa. Tyle, że kandydatura Pirlo nie wywróciła się ze względu na jego umiejętności trenerskie, a kontrakt z rosyjskim bukmacherem, który był reprezentacyjny pomocnik mistrz świata z 2006 roku, miał podpisany. Nie powiedział prezes włoskiej federacji Giovanni Malago, no a Włosi wciąż będą poszukiwać następcy Gennaro Gattuso.
0: Na jutro o 11:00 swojego nowego selekcjonera przedstawią oficjalnie Francuzi. Trójkolorowych ma objąć legenda reprezentacji i były trener Realu Zinedine Zidane.

Przelotnie może jutro padać deszcz na północy i północnym wschodzie, gdzie indziej mniej chmur, a to oznacza no po prostu więcej słońca. Na termometrach we wtorek na ogół od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym zachodzie, tutaj 25 stopni.